0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4,7.

0: Andy Dust w RMF Max w sam raz na piątkowy poranek. Pierwszy piątek wakacji, zaczynamy teraz.
1: Ja zbieram wszystkie pierwsze piątki wakacji, także to jest mój pierwszy. Chcę pójść do wakacyjnego nieba. Przydadzą mi się wszystkie pierwsze piątki wakacji. Asia Małusz, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami fajny dzień.

0: Mocna dycha dla tego numeru Alabama Ten Moonlight i Ford of RMF Max.
1: A teraz rozwiążemy największy dylemat waszego życia. Kiedy ćwiczyć? Rano czy wieczorem? To zależy od tego, kiedy wstajecie. Jak wcześniej rano, to ćwiczcie rano. Jak wstajecie później rano, to wtedy ćwiczcie wieczorem.
0: A jak się położyłaś na ławeczce, żeby podnieść i zasnęłaś, to znaczy, że nie teraz.

0: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Do tego Asia i Irek. I to wszystko macie w RMF Max z 5 poranku.
1: I pamiętajcie, nie Timbaland, tylko Timbaland. Dzięki, Asia.
0: Proszę.
1: W dzień cioci i wujka. Auntie i uncle.
0: dzisiaj
1: was pozdrawiam. Pamiętajcie, że połowa ludzi, do których w życiu mówimy ciocia i wujek, to nie jest nasza rodzina, więc liczba możliwości świętowania rośnie.

0: Cały świat by się denerwował, ale ona jest spokojna.
1: 10 tylko minut, na zewnątrz.
0: 10 minut po godzinie 6. Czy ukażesz nam swoje
1: oczywiście
0: wnętrze?
1: Oczywiście. Chcecie dobrą radę, to ja wam dam dobrą radę. Pilnujcie swoich kluczyków od samochodu.
0: Naprawdę zgubiłaś?
1: Bo ja zgubiłam kluczyk od samochodu i nie mogę nim teraz nigdzie pojechać. I to jest straszne.
0: Ale powiedz, Asia, czy jak zgubiłaś te kluczyki od samochodu, to przestał wreszcie tego wielkiego białego Mercedesa nazywać swoim samochodem, a mówić zgubiłaś tam klucze od swojego auta?
1: A mogę nic o tym nie mówić. Dziękuję.
0: Ale co by nie mówić, warto było zgubić, nie? Proszę, jaki... Asia.
1: Na pewno są gdzieś w domu.
0: Poszukamy kluczy od twojego samochodu. Nie, nie martw się.
1: Dziękuję.
0: Wiadomo.

0: Adamo, sorry, papi, 18 minut po godzinie 7, ale przede wszystkim hej dziewczyno, wiem, że lubisz latino. Topic i Becky G w takim pakiecie polecieli przed momentem. Jeszcze Ina ze swoim najnowszym Morenito Fantastito.
1: Dużo latino zawsze dobrze, zwłaszcza w piątego poranku.
0: Niemcy mówisz się jak nas... Anka, mówisz jak Anka Lewandowska.
1: Ojej, przepraszam, nie chciałam. Dobra, ważna sprawa jest, bo Niemcy się z nas tego poranku. Niemcy
0: mówisz
1: się
0: jak
1: z nas...
0: Anka, mówisz jak Anka Lewandowska.
1: Ojej, przepraszam, nie chciałam. Dobra, ważna sprawa.

0: is the answer.
1: Hity na
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: piątek. Piątek po pierwsze to jest dobra wiadomość. Po drugie biało-czerwoni jednak są na mundialu. Szwajcaria na przykład. Szwajcaria i biało-czerwoni wygrywają. Wygrywają z Algierią. Teraz 2-0. Właśnie się kończy przerwa na napoje.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: Mundial mundialem, dużo dzieje się u nas, a zwłaszcza na Wybrzeżu. No. Sopot i Gdańsk, tamtejsze plaże zamknięte, kąpieliska niedostępne, bo Sinice też postanowiły sobie skorzystać z wakacji, z weekendu i akurat dzisiaj się pojawiły i sobie zakwitły.
0: Same przyjechały czy z kolegą?
2: A nie wiem.
0: Bo ja mam jeszcze napisane, że prądy wsteczne dołączyły w tym roku do Sinic i robią na plażach zawieszanie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Weźmiemy ich na przeczekanie.

0: Jest lato na maksa, dzisiaj będzie jeszcze prawdziwy, ale absolutnie prawdziwy koniec roku szkolnego.
1: Tak, zwłaszcza dla ósmoklasistów, tylko dla ósmoklasistów, bo za niecałe 2 godziny wszystko już będzie jasne.
0: O 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty.
1: My oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wszystkim ósmoklasistom poszło dokładnie tak, jak sobie zaplanowali.
0: Pewnie. Niech to będzie pierwsza lekcja... Jak w życiu ważne jest, żeby się dostać. Dostać się na przykład do wymarzonego liceum albo technikum, gdziekolwiek chcecie, tak żeby się dostać. Potem na przykład w życiu dorosłym, żeby się dostać do pracy, a wcześniej jeszcze dostać do łazienki. A jak już wreszcie dostaniecie się do łazienki, do pracy, to pojedziecie na wakacje i chcecie się dostać nad morze. I dostaliście się, a tam sinice. No już. Pamiętajcie, że w każdym z tych wyjątkowych momentów jesteśmy blisko was. Wsparcie 100%. Nazywamy się RMF Max. Męskie granie z tej okazji u nas za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się wasze wspólne życie.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: to jest fajny numer, Shawn Mendes.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: Ale to jest dobry poranek, 11 minut i godzina 7. Cały tydzień na ten piątek czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy. Pozdra dla tych, którzy czekają na poranny program. Nie mogą się doczekać, zasypiając, kiedy odpalą sobie wreszcie Maxa i będą na bieżąco ze wszystkim tym, co ważnego dzieje się w tematach mody wakacyjnej, zwłaszcza tej festiwalowej.
3: Tak, bo jest nowy, bardzo głośny trend. Wszyscy to noszą, a raczej wszystkie dziewczyny to noszą.
0: Na razie,
3: tak. Kozaki, takie wiecie, buty za kostkę, wysokie kozaki.
0: Pod kolano, duże buty.
3: Nawet jak jest na zewnątrz 40 stopni,
0: wow!
3: To one i tak chodzą super w kozakach, bo jest nowy trend.
0: I nie mają palców te kozaki, bo są do pływania.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: 10 minut i 7. Wybierzcie mądrze. Te z palcami dochodzą.

0: Gramy hity na maksa i podajemy najważniejsze informacje, zwłaszcza jeśli na wakacje wybieracie się do Francji. Jest tam duży problem z ogromnymi pożarami.
1: Wszystkie ważne sprawy dla kraju i dla świata macie oczywiście we Flashu RMF Max o 7 za 4 minuty.
0: Słuchajcie, by być na bieżąco.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów 1 plus 1 gratis. To tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Filet z piersi z kurczaka 18 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do połkania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Południe Francji w ogniu z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożar wybuchł w departamentach Od i Ero. Strawił już około 900 hektarów lasów i pól. Niestety akcję komplikuje silny wiatr, który momentami osiąga prędkość 70 km na godzinę. Lada chwila absolwenci szkół podstawowych dowiedzą się, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że o 8.30 pojawią się wyniki. Będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
6: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8.30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
5: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Trzymamy za wszystkich kciuki. Tymczasem impas w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie trwało 1,5 godziny i nie ustalono niczego. Tematem było m.in. wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidacji tzw. kominów płacowych. Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego nic nie wynika.
7: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
5: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała też odpowiadać na pytania o aferę w Szpitalu Południowym. Jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy. Tymczasem amerykański prezydent w wywiadzie dla CNBC powiedział, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Donald Trump dodał też, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony. Hiszpania melduje się w 1/8 finału mundialu w Los Angeles. Pokonała Austrię 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko, ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji. Jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku. To, że wierzymy w siebie. Mówił Lamine Yamal i co ciekawe w 1/8 czekają nas iberyjskie derby Hiszpania-Portugalia, bo ekipa Cristiano Ronaldo w meczu w 1/16 finału wykosiła Chorwatów. Wynik spotkania 2-1. Mecz rozstrzygnięty w doliczonym czasie gry. Tymczasem jeszcze trwa starcie Szwajcaria-Algieria. Do tematu na pewno wrócimy. No i cóż, dziś pogodowo trochę gorzej niż ostatnio. Gorzej albo lepiej, to zależy z której strony na to patrzymy. No bo jeżeli chodzi o temperaturę, to jest trochę niżej niż ostatnio. Na pewno mocno poniżej 30. Na termometrach maksymalnie okolice 18 z plusem w Gdańsku, 19 stopni to Kołobrzeg, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, w Poznaniu 23, 24 Warszawa, podobnie będzie w Krakowie i 25 stopni najwięcej w Rzeszowie. Natomiast ma być trochę chmur, trochę słońca.
4: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: O matko, dzisiaj będzie jak w piosence. Słyszałaś? Ania mówiła, że trochę chmur, trochę słońca.
9: Coś z początku, coś z końca.
8: No właśnie, 3 po 7 to jest początek. Tu RMF

0: Hity na maksa od Black Eyed Peas, 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: No hello, hello.
1: Hello, hello.
0: Biało-czerwoni wygrali z Algierią, Szwajcaria pokonuje Algierię 2-0.
1: Brawo.
0: Brawo dla tych, którzy już wstali, włączyli sobie maksa, chcą mieć dobry dzień. Za chwilę możecie wygrać 300 o poranku.
1: My Polacy.
0: My naród.
1: My naród. Masowo, to znaczy więcej niż połowa z nas.
0: Prawie wszyscy.
1: Bardzo chciałaby pracować tak? Z plaży albo z lasu.
0: Ale
1: podoba
0: super.
1: Nam się taka idea workation,
0: workation,
1: czyli pracujemy w fajnym miejscu.
0: Ja, super. A tak w pracy z plaży to mamy ten piach, w oczy czasem nam sypnie,
1: no.
0: A z lasu jest tak, grzybnia. Z tą drugą koleżanką. Nie?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Zawsze jak się pojawia bałsa w głośnikach RMF Max, to się robi tak człowiekowi lepiej, weselej i bardziej piątkowo. No tak, działają tak. Hity na Maxa o poranku w piątek, 18 minut po siódmej.
1: Cały muzyczny świat zazdrości temu DJ-owi, że Asia mówi właśnie takie rzeczy na jego temat. 18 minut po godzinie siódmej. Powiedzcie coś w sprawie, co byście robili, gdybyście teraz nie jechali do pracy? Gdzie byście byli, jeżeli teraz nie musielibyście zasuwać? I to SMS-owo na 3001 proszę spakować. Taka wiadomość nic nie kosztuje, tyle co zwykła wiadomość. Dajcie znać, gdzie byście byli, co byście robili w ten piękny, piątkowy 7.18 poranek.
0: I to wszystko po to, żeby się zgłosić do naszej super fajnej porannej zabawy, którą bardzo lubicie i w której 300 można od tak po prostu sobie zgarnąć przed weekendem. One już są gotowe, przygotowane. No tylko dajcie znać, co byście robili, gdybyście nie jechali teraz do pracy.
1: Można sobie załatwić podwyżkę, pisząc: robiłbym to samo, kocham swoją pracę. Nie zapomnijcie. Oczywiście, wiadomo. Nie zapomnijcie dopisać imienia i nazwy firmy. Nie zapomnijcie. Oczywiście, wiadomo. Nie zapomnijcie dopisać imienia i nazwy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: I po reklamie.

0: Rihanna dla tych, którzy 29 minut po godzinie 7 pomyśleli sobie, że jakby nie jechali do pracy, to może porządki. Porządki byłyby ogarniane, bo jutro...
1: Wiadomo, Narodowy Dzień Sprzątania, sobota, jutro byłoby mniej, gdyby dzisiaj było posprzątane.
0: Z córkami, z psem, rowery, takie
1: może
0: rzeczy.
1: Na targu, kupując czereśnie i ziemniaczki.
0: Ole fajnie, a jak się wczoraj obżarłem czereśniami,
1: no, matko,
0: Ida. Szymon, cześć, dzień dobry, siemano rano.
2: No dzień dobry, szanowanie, siemano rano.
0: Cześć, co byś robił, jakbyś nie robił?
2: No, leżałbym wyżej i z niego nie wyjechał.
1: Jak dobry plan.
0: Zabieramy cię na murawy Meksyku, Ameryki i Kanady, by rozegrać z tobą przed weekendem ostatnią rundę zabawy. Piłkarz czy...
1: Dzisiaj na mundialu Australia mierzyć się będzie z Egiptem, a my jesteśmy już w szatni Egiptu.
0: Egiptu, no i uwaga, uwaga, uwaga, na murawę wbiega Rami Rabia. Rami Rabia, samo brzmienie jego imienia powoduje, że egipscy kibice podrywają się z krzesełek. Coś między boskością a piłkarskimi umiejętnościami. Rami Rabia, Rami Rabia, go!
1: Rami Rabia to piłkarz, czy może egipski bóg deszczu, Szymon?
0: Rami Rabia.
2: Rami Rabia, obstawiłbym, że to jest piłkarz.
1: Dobrze, 300 wyobronione, takie dwa pytania jeszcze przed tobą. Jak się pomylisz, to będziemy ci pieniądze zabierać.
0: Pewnie, a na boisku pojawia się nadzieja kadry egipskiej Masri. Masri brzmi trochę jak coś pomiędzy posiadaniem a klątwą faraona. Masri, Masri, niespodziewanie uderzył, przyłożył. Masri, Masri, gol!
1: Masri to Masri. Piłkarz, czy może język, którym mówi się w Egipcie?
0: Masri.
2: A to taki specjalny język, który jednak mówi się w Egipcie. To nie jest
1: piłkarz. Nie będę cię pytać, skąd ty to wiesz.
0: No, Habibi.
2: Coś tam mundialu oglądam, także coś tam wiem.
1: Pytanie przed tobą.
0: Habibi, teraz będzie Zizo, prawy napastnik Zizo, który powoduje, że ci, którzy nie chcieli nic jeść, sięgają po Zizo, gol!
1: Ostatnia szansa, Szymon. Zizo to piłkarz czy potrawa z ogórka? Egipska do tego.
2: Niestety piłkarz.
0: Zizo. Niestety. Dlaczego? Na szczęście.
1: Na szczęście, hej.
2: Na szczęście, no tak, ale niestety, na szczęście, no.
0: Trzy stóweczki.
1: Brawo,
0: brawo ty. Pięknego weekendu.
2: Aż kurczę!

0: Mamy takie numery, które powodują, że piątek robi się jeszcze bardziej piątkowy. Można? Można. 21 minut i 8. Dub Dogs w RMF Max.
1: Nowość w M Obywatelu. Lubimy nowości w M Obywatelu. Bardzo, tym razem moduł Odyseusz. Tam możesz zgłosić swoją zagraniczną podróż. Aha. I w razie odpukać oczywiście ewentualnych kłopotów za granicą, służby będą mogły się z tobą szybciej skontaktować i szybciej udzielić ci pomocy.
0: Fajnie, jak jeszcze nie ściągnęliście sobie aplikacji M Obywatel, to koniecznie ściągnijcie, bo ona jest taka normalnie super, że nawet jak zgłaszacie zagraniczne, bardzo egzotyczne, bo gmeram teraz w M Obywatelu.
1: No właśnie, widzę.
0: Gmeram w M Obywatelu i zgłaszam taką niby zagraniczną, daleką podróż?
1: No.
0: Nie jest zazdrosny. Jednak maszyna nie taka inteligentna. AI jeszcze nie tak bardzo zaawansowane. Bye, bye.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jak zawsze w supercenie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w plastrach w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepszy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Co tego się słucha?
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.

0: Całkowicie rozumiem tych, którzy kochają RMF Max za muzykę. 10 minut przed godziną 8 gramy wam wakacyjnie najlepiej.
1: No i mamy dla was duże pieniądze.
0: Oj, słuchajcie, pieniądze pieniędzmi, ale ja mam cały czas jedno oko na mundial i w sprawie kasy to wam chciałem powiedzieć, bądźcie jak Portugalia, bądźcie jak Szwajcaria, bądźcie jak Hiszpania i wygrajcie swoje wielkie mecze, swoje wielkie pojedynki, bo tu w grze jest 15 tysięcy złotych.
1: Gra nazywa się Casa de Palma, idealny pomysł na wakacje i teraz jest dużo łatwiej dostać się do finału, w którym 15 tysięcy złotych może wam wypaść z kokosa.
0: Załatwiliśmy wam 9 minut super okazji. 9 minut super okazji oznacza, że od teraz przez 9 najbliższych minut każde zgłoszenie pomnożymy razy 1500.
1: W kategorii opłaca się najbardziej, to właśnie opłaca się wam teraz najbardziej. 1500 szans na finał za jednego maksa, którego wyślecie teraz pod 7327.
0: To jest zgłoszenie do gry, w której do wzięcia 15 tysięcy. Wyślij maks na 7327.

0: Ale wiecie, nie wiem.
1: Co?
0: Pomyślałem sobie o tych, którzy słysząc piosenkę Toxic, myślą, że to ich koledze z pracy. Na przykład 4 minuty i godzina 8.
1: A o 8 Flash, a w nim informacje z dróg. Krajowa 11 w Wielkopolsce i 63 na Lubelszczyźnie z utrudnieniami.
0: Dzięki, Asia. Zostańcie na więcej szczegółów dobrze poinformowani. Słuchają o poranku RMF Max.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. Wakacyjny cykl koncertów startuje już 5 lipca na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o 19:00. Na scenie wystąpi charyzmatyczny zespół Audiophiles. Wokaliści stworzą widowisko pełne pasji, energii i muzycznych zaskoczeń. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz. Poczuj tę energię na żywo. 5 lipca, Wyspa Młyńska, 19:00. Zapraszamy!
5: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna – apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom – apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
12: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Na lody, na plażę z ekipą.
18: Leżąco.
17: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max.
19: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 8 w RMF Max. Czas na porcję świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
2: No i na otwarcie doniesienia z Trójmiasta. Płonie statek w porcie Gdańsk. Na miejscu w tej chwili 17 zastępów Straży Pożarnej. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zatłumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
10: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.
2: A o tym wszystkim Michał Krasoń. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Płonie też osobówka na Krajowej 11 w Wielkopolsce, konkretnie w Golęczowie. Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły.
19: Słuchacie RMF Max.
2: W Polsce dominują sprzedawcy, stanowią ponad 5% populacji. GUS opublikował nowe dane o rynku pracy. Kobiety najczęściej związane są z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn mamy zawody wymagające siły fizycznej, dominują górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze. Z raportu możemy się też dowiedzieć, kto może się obawiać, że zastąpi go AI. To operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości oraz pracownicy do spraw statystyki, ubezpieczeń i finansów. I na koniec uwaga, rekordowa konstrukcja z Włoch.
15: L'aereo di carta più grande del mondo.
2: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie. Wykonany w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju, samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. No to dzieło trafiło już do Księgi Rekordów Guinnessa. No i to wszystko na teraz. Czas na mistrzowski flash sportowy, a tuż po tym najnowsza prognoza pogody. Bądźcie z nami. Szwajcaria, Algieria 2-0. Szwajcarzy o poranku wypunktowali Algierczyków i awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W finale na pewno będziemy oglądać iberyjskie derby, bo najpierw Hiszpania pokonała Austrię 3-0, no a później Portugalia pokonała w Toronto Chorwację 2-1. Wieczorem i w nocy w 1/16 finału starcia Australia-Egipt, Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Leo Messi może strzelić swojego 20. gola na mundialu. No i czeka nas jeszcze mecz Kolumbia-Gana. A na kortach popis Igi Świątek, która zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Cóż nam się tam rysuje na tych pogodowych mapach? Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że dziś będziemy się mierzyli z pogodową mieszanką. Będzie trochę słońca, ale będzie też sporo chmur i te chmury mogą momentami przynieść przelotne opady deszczu. Natomiast na termometrach już znacznie niżej niż ostatnio, 18 stopni w Trójmieście, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, 23 stopnie to Poznań, Kraków, Kielce, natomiast 24 Warszawa i najwięcej 25 w Rzeszowie.
19: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: A teraz posłuchajcie tego. Robi nam lato na maksa, prawda? Jest Wiktor Waligura, za chwilę dołączy Velvet. Wasza ulubiona letnia playlista jest tu w RMF Max 5 po 8.

0: 10 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Ten facet, co mówi nasze imiona, nie lubi wcześnie wstawać.
0: 10 minut po godzinie 8, zwłaszcza albo, na wakacjach.
4: Albo dopadł go stres cieplny. Bo stres cieplny dopadł już krowy i to jest poważny problem. Krowy nie lubią, jak jest za ciepło, przez to dają biedne krowy trochę mniej mleka, trochę dużo mniej mleka. Jak jest mniej mleka, no to będzie mniej masła, więc masło będzie droższe i my też ucierpimy z powodu stresu cieplnego krów.
0: Właśnie, ale krowa to największy stres, niekoniecznie cieplny. Ma wtedy, jak widzi tę kostkę masła i tak się biedna zastanawia, jak ta kostka się przeciśnie przez wymię.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Dla wrażliwych krów wymyślono masło osełka, nie? Carry me home to the ocean. 11 po 8.

Lubię tak sobie wlecieć z naszego radiowego magazynu i tak przebierać tam na prawo butle trzymające dłużej chłodek, na lewo czapki, dzięki którym słońce nie...

0: głosóweczkę RMF Max, nagrajcie głosówkę w naszym messengerze i ładnie pożegnajcie się z tymi, którzy w poniedziałek, w przeciwieństwie do was, będą w pracy.
1: Krótko mówiąc, dzisiaj jesteście tymi, którzy od poniedziałku mają wolne. Nagrajcie to wszystko i wyślijcie nam messengerem do RMF Max.
0: I mamy świetne nagrody.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
5: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
4: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Summer! Summertime!
11: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Dwie minuty po pół do dziewiątej. Słuchacie RMF Max. Kinga ma wiadomość dla całego świata.
1: Ty w robocie, a my nad wodą. Trzeba było brać wolne. A teraz kiśniesz w robocie. Upale. A my się nad wodą chłodzimy.
0: A my, w studiu RMF Max słuchamy głosóweczek, które nagraliście, żeby wszystkim tym, którzy chcą się dzisiaj pożegnać z pracą na czas urlopu, było trochę łatwiej.
2: Tomek?
3: No ludziska, odchodzę, zanim zorientujecie się, że w ogóle nie miałem pojęcia, co tutaj robiłem.
0: No ja się nie połapałem. Zestaw arcymaxowych, przefajnych nagród poleci i do Kingi, i do Tomka. A przede wszystkim do Asi.
4: Bye, bye, bye, bye. Ha, ha, ha. Do zobaczenia nigdy.

0: Mr. Know It All. Nikt tak pięknie nie przypomina, co znaczy ten tytuł, jak Asia.
1: Mądrala,
0: właśnie. Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę.
0: Ósmoklasiści z rodzinami pewnie teraz sprawdzają wyniki egzaminów. 22 minuty przed godziną 9. U mnie w domu piękny wynik.
1: Jaki?
0: 273%.
1: Geniusz!
0: No, geniusz. Jak się doda te wszystkie wyniki razem, to tak wychodzi. Eugeniusz, to tak naprawdę ma na imię Jan, jakby co, nie wiem, pewnie tata
1: będzie
0: dumny.
1: Będzie dobrze, trzymamy kciuki, wszystko się uda, zobaczycie.
0: Super. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na rower.
16: Na koncert.
17: Na spacer.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: ale są super. I White 2115 i Roxy, wasze ulubione hity na maksa. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Asia Mózg, Irek Pinki. Pinki i Mózg w tym składzie. Dzisiaj w piąteczek przed urlopem Asi, no po raz ostatni.
3: Ale słuchajcie, po raz ostatni tylko dzisiaj. Wrócimy po urlopach.
0: Zacięła się, znaczy, że jest jej przykro.
3: Jest mi troszkę smutno, ale dobra, są ważniejsze sprawy niż moje smutno. No. Uwaga na mandaty nad morzem. Nawet 5000 zł kary możecie dostać. W Sopocie nie jeździmy hulajnogą elektryczną i rowerem. W okolicy centrum i w okolicy Mola i na Molu też nie jeździmy rowerem i hulajnogą. Trzeba patrzeć na znaki.
0: Tak, a najważniejszy znak, że robi się coś nie tak, polega na tym, że jedziesz tylko ty i wszyscy na ciebie patrzą, a straż miejska nawet patrzy i na to ciebie już idzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.

0: 39,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
2: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
3: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
4: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamo, będzie spalony?
9: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Jest punktualnie 9, czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Wolne terminy na niektóre badania mają się znaleźć w centralnej e-rejestracji dla szpitali i przychodni. Możemy je sprawdzić m.in. na internetowym koncie pacjenta.
5: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Od 1 sierpnia do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie w przychodni.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
4: Plan ogólny miasta, nowy dokument planistyczny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, budzi sprzeciw przedstawicieli wszystkich bydgoskich rad osiedli. Mieszkańcy i społecznicy boją się m.in., że stracą tereny zielone, na których powstaną blokowiska.
6: Uważamy, że zbyt wiele terenów zielonych może zniknąć z przestrzeni naszego miasta i w trosce o naszych mieszkańców chcielibyśmy właśnie oddać swój głos, żeby miasto posłuchało i wysłuchało naprawdę mieszkańców, którzy mają żyć w tym mieście.
4: Mówiła Danuta Paterek z Rady Osiedla Bielawy. Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie planu ogólnego. Wnioski i uwagi można składać do 6 lipca w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na koniec jeszcze o sportowych rywalizacjach między miastami. Gmina Białe Błota ponownie wygrała rywalizację Rowerowa Stolica Polski w metropolii Bydgoszcz. To potwierdzenie aktywnego stylu życia, wspólnego działania mieszkańców, a Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Łochowie zajęła pierwsze miejsce w gminie. Wykręcili tam blisko 30 tysięcy kilometrów tylko w czerwcu. I tą informacją kończymy nasz flash o 9, następny już za godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co słychać w prognozie pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Jak będzie wyglądał piątek w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o prognozy pogody? No to wszystko pod znakiem słońca przeplatanego z przelotnymi opadami deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy okolice 20 stopni. Wiatr będzie z zachodu, no i chwilami może być dosyć silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę. A przez to temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Jeszcze na koniec sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne. To cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Do zobaczenia nigdy!
10: No nie przesadzajmy z tym nigdy. Asia, Irek w tym składzie za...

0: Santest i Żelf RMF Max. Ja miałem dzisiaj taką refleksję o poranku, że dobrze jest, idąc do pracy w wakacje, czasem trochę zmarznąć, w odróżnieniu od tych ostatnich upałów, ale też bez przesady z tym marznięciem, żeby nie było, że teraz już tak do końca wakacji będzie chłodniej. Nie rób nam tego, pogodo, znowu. Axwell Ingrosso za chwilkę, More Than You Know. Lecimy z latem na maksa w RMF Max. Oczywiście Dawid Mianzek, jestem z wami do 13. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów, 1 plus 1 gratis. To tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Filet z piersi z kurczaka 18 zł 99 groszy za kilogram. Twój market, zawsze po drodze.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Kto dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To

0: Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
12: I po reklamie RMF

Sinclair i World Hold On. To jest RMF Max, a tymczasem na Mistrzostwach Świata nad ranem Szwajcarię przywitaliśmy w gronie 1/8 finalistów. Wygrała z Algierią, ale wcześniej co się działo, słuchajcie, w nocy z tą Portugalią i Chorwacją, to dajcie spokój. Mogliście nie widzieć, to wam opowiem. Portugalia prowadziła 2-1 i w ostatnich sekundach meczu właściwie Chorwaci strzelili wyrównującego gola, ale tam była kwestia tego, czy zawodnik Chorwacji dotknął po drodze piłkę, czy nie, bo wtedy byłby spalony, jak dotknął. No i się okazało, że sensor w piłce wykazał, bo teraz są takie sensory właśnie, które wyczuwają dotyk, wykazał, że gdzieś tam jakieś muśnięcie było po włosie prawdopodobnie. Słuchajcie, czasem się mówi o włos przegrać, ale teraz no dosłownie Chorwaci przegrali o włos. No chyba ten chorwacki zawodnik będzie miał do pogadania ze swoim fryzjerem. No, w polskiej piłce rozmowy z fryzjerem to akurat długa tradycja. Martin Garrix z Adam Sheeranem, Repeated.

0: Hey, did I made you love me? Ariana Grande wypuściła tę piosenkę tak idealnie na wakacje, a my też idealnie na wakacje wypuściliśmy nową zabawę, w której codziennie jest do zgarnięcia forsa nawet 15 tysięcy złotych. Czy to jest kasa na wymarzone wakacje, czy na schowanie pod poduszkę, albo na lokacie? To już tam zależy, jak wolicie. My tego nie sprawdzamy. My bierzemy gotówkę, dajemy wam ją do ręki, a wy z nią robicie, co chcecie. Tak to działa w zabawie kasa De Palma. To co? Chcecie 15 tysięcy złotych? Kto chce? Proszę bardzo. To nie podnosimy ręki, tylko wchodzimy do gry. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo jeszcze prościej www.rmfmax.pl i tam zawsze na was jakieś bonusy czekają na naszej stronie. RMF
1: MAX. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Kasa De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa De Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jak rozgrzana łąka.
16: Jak ognisko na działce.
15: Jak wypad nad wodę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
16: Jak będzie wyglądał piątek w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o prognozy pogody? No to wszystko pod znakiem słońca przeplatanego z przelotnymi opadami deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy okolice 20 stopni. Wiatr będzie z zachodu, no i chwilami może być dosyć silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę. A przez to temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Jeszcze na koniec sprawdźmy ciśnienie atmosferyczne, to cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
3: RMF Max Bydgoszcz.

Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max. Taylor Swift na razie się na ponowne koncerty w Polsce nie wybiera, a szkoda, ale za to słuchajcie, koncerty w strefie 57 będą w ten weekend, w tę sobotę konkretnie, może nie Taylor Swift, ale też będzie grubo White 2115, Chivas, Young Multi z Jamsonem, Malik Montana, Kizo i to wszystko pod patronatem RMF Max, także naszą ekipę też tam na miejscu na pewno spotkacie i no właśnie, spotkacie, jak zgarniecie bilety w RMF Max, bo przecież ja mam ostatnie podwójne wejściówki do strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach na najbliższą sobotę. Chcecie je zgarnąć, to dajcie znać, jaki jest absolutnie niezbędny według was przedmiot na każdym festiwalu, na każdym muzycznym koncercie. Piszcie na 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość. Kto mnie najbardziej, parę osób, które mnie najbardziej zaskoczą tym przedmiotem niezbędnym absolutnie na koncercie, dostanie podwójne wejściówki. 3001, śmiało.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
11: Czas na weekend? Czas na Auchan!
12: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: I po reklamie.
15: Na imprezę.
16: Na siebie.
17: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Punktualnie 10 w RMF Max Bydgoszcz. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Najlepsze wyniki z języka angielskiego, najmniej punktów z matematyki. Takie są ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co jeszcze zwraca uwagę?
20: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom.
19: A wyniki prześledził Michał Dobrołowicz.
14: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
19: Blisko 500 000 złotych stracił 74-latek z Bydgoszczy. Mężczyzna znalazł w internecie ofertę szybkiej i zyskownej inwestycji. Okazało się jednak, że to oszustwo.
16: Mężczyzna znalazł w internecie ofertę inwestycyjną mówiącą o szybkim i dużym zysku z niewielkim ryzykiem. Zainteresował się nią i postanowił wypełnić załączony formularz, podając swoje dane kontaktowe. Po chwili otrzymał maila z informacją, iż skontaktuje się z nim doradca inwestycyjny. W mailu tym znajdował się również link przekierowujący do konta inwestycyjnego. Senior otworzył link i wypełnił wszelkie żądane dane. Tak zaczęła się cała historia oszustwa 74-latka.
19: Mówiła Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Oszuści dokładnie instruowali mężczyznę, jakie operacje ma wykonać. 74-latek wykonał w ten sposób wiele przelewów bankowych i wpłat pieniędzy do wpłatomatów na terenie Bydgoszczy. Dopiero po miesiącu zorientował się, że padł ofiarą oszustów. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. I na koniec w Ostromecku już dzisiaj i jutro odbędą się warsztaty tworzenia form przestrzennych z wikliny. Uczestnicy poznają właściwości świeżych wiklinowych kijów i stworzą obiekty inspirowane ptasimi gniazdami. Zajęcia rozpoczynają się właśnie teraz w pałacu w Ostromecku.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
19: Specy od pogody mówią, że dzisiaj w Bydgoszczy pogodowo możemy się spodziewać wszystkiego. Będzie częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr z zachodu może się chwilami dawać we znaki, bo w porywach osiągnie nawet do ponad 60 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, a temperatura odczuwalna może być odrobinę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
23: Za pogodę nie odpowiadam, ale mam muzę, dzięki której będzie więcej słońca. Ale Farben i René Miller, Body Talk w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

Czy ktoś zamawiał fajne afrobity, no to no już naprawdę o fajniejsze trudno. Shimza, Arco i Kasango, Fire Fire w RMF Max. A to jest nuta, o której powiem wam, że nie spodziewałem się, że będziemy mówić tak szybko klasyk, no ale troszkę jest już to klasyk. Pierwszy hit chyba Justina Biebera i nuta z czasów, kiedy Justin miał taki zupełnie inny, bardziej dziecinny wizerunek. Teraz, no wiecie, taki chłop przez duże H. Baby w RMF Max.

0: Albo może powinienem powiedzieć, komu by się nie przydała, pewnie byłoby łatwiej. 15 tysięcy złotych każdemu idealnie wejdzie na konto do portfela. Słuchajcie, taka kaska dzisiaj w zabawie Casa de Palma. Ty stukasz w palmę, spada z niej kokos, rozłupujemy tego kokosa, sprawdzamy, co jest w środku. Mogą być fajne wakacyjne fanty, może być kasa, może być nawet 15 tysięcy złotych, a teraz 700 razy większa szansa na to, żebyś się znalazł albo żebyś się znalazła w finale, bo teraz mamy szybciutką 10-minutową zaledwie rundę bonusową, podczas której twoje szanse rosną. I teraz ty się zastanawiasz, co tu zrobić? To skorzystać, nie skorzystać? Nie zastanawiaj się. To już nie jest moment na zastanawianie się. To jest czas, żeby już nie kombinować, tylko żeby działać, żeby pomóc szczęściu, żeby wejść do gry. Hasło Max wysyłaj pod 7327 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jak to zrobisz przez najbliższe 10 minut, no to 700 razy więcej szans dostaniesz na wygraną za każde jedno zgłoszenie. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka 15 tysięcy złotych.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Summer. Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz.

0: Czujesz laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: RMF Maxa już jutro w strefie 57 w Szczytkowicach, między innymi Chivas, White 2115, Kizo, Young Multi i wielu innych. Mam ostatnie bilety podwójne dla was na to wydarzenie. Jest z nami Laura. Laura, cześć, i jaki jest twoim zdaniem niezbędny przedmiot na koncercie?
1: U mnie przede wszystkim powerbank. Ja lubię bardzo nagrywać.
0: I napisałaś, jak padnie mi telefon, to po pierwsze nie udowodnię znajomym, że jeszcze żyję, a po drugie Instagram nie zobaczy mojego tańca o 3 nad ranem.
1: Zgadza się.
0: Tańcz do rana, baw się świetnie, wejściówka do strefy 57 jest twoja, jest z nami Monika. Monika, co jest u ciebie niezbędne?
2: Ja bym wzięła ze sobą transparent napisem, że oddałam nerkę za ten bilet, ale ci sprzedałam.
0: Nic nie sprzedawaj, bo bilety lecą do ciebie za free, podwójne nawet. I jeszcze Asia. Asia, co jest niezbędne na koncercie?
3: Na każdym koncercie niezbędny jest mąż, który zawiezie nas na ten koncert.
0: Nas, czyli ciebie z przyjaciółką, bo mąż robi za taksówkę.
3: No czasami.
0: No to niech cię jutro podwiezie do Przytkowic, bo bilety do strefy 57 na White'a, na Chivasa i na innych są już od teraz twoje.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo pozdrawiam wszystkich.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało. Ale... To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jak zawsze w supercenie 12 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w plastrach w marynacie klasycznej 400 gramów 16 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
3: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
10: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
9: Chodzi mi o te wypieki.
10: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
9: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
18: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
21: masz. I po reklamie.
22: Na luzie.
23: Bez granic.
22: We dwoje.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
24: Specy od pogody mówią, że dzisiaj w Bydgoszczy pogodowo możemy się spodziewać wszystkiego. Będzie częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr z zachodu może się chwilami dawać we znaki, bo w porywach osiągnie nawet do ponad 60 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, a temperatura odczuwalna może być odrobinę niższa od tego, co widzimy na termometrach.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: Lush Life od Zary Larsson, która w tym tygodniu w środę wystąpiła w Polsce na Openerze. Tymczasem wiemy już, że Hania Wieczerzak będzie występować w przyszłym sezonie w Madrycie. Możecie nie kojarzyć Hani, to jest bramkarka reprezentacji Polski, młodziutka i od przyszłego sezonu właśnie podpisała kontrakt, będzie grać w Realu Madryt. Mieliśmy już bramkarza w Realu Madryt, Jerzego Dudka, no to teraz będziemy mieć bramkarkę, a że mamy w damskiej Barcelonie też przecież Ewę Pajor, gwiazdę, no to najbliższe Grand Derby kobiece zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. No i na co komu Lewandowski? Fuka i Liwka Enklawa chce więcej. Za chwilę 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Jest punktualnie 11:00. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. 54 punkty na koncie i egzamin na prawo jazdy. To czeka posła Łukasza Mejzę za popełnione wykroczenia drogowe. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego trafił już do starosty zielonogórskiego.
20: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
19: Tyle Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
19: Na początek regionalnej odsłony flesza utrudnienia dla mieszkańców Niemcza i Osielska. Od poniedziałku szykują się zamknięcia ulic oraz objazdy. Więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
21: Od
9: poniedziałku nie będzie możliwy przejazd ulicą Moczarową w Niemczu i Osielsku. Zamknięty zostanie blisko półkilometrowy odcinek od ulicy Matejki. Przepuszczani będą jedynie mieszkańcy chcący dojechać do rodzinnych ogródków działkowych i do prywatnych posesji. Dojazd dla nich zostanie wytyczony od strony ulicy Kolonijnej. Utrudnienia to efekt budowy ulic Moczarowej, Wita Stwosza i Jantarowej, a także ronda na ich skrzyżowaniu. Prace potrwają do 21 sierpnia.
19: To była nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Dzięki. Koncertowe odliczanie trwa. W niedzielę, 5 lipca, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy rozpoczyna się cykl koncertów Rzeka Muzyki. Jako pierwszy wystąpi zespół Audiophiles. Wstęp na wszystkie koncerty w lipcu i w sierpniu jest bezpłatny, a imprezy będą zawsze startować w niedzielę o godzinie 19. To będzie okazja, żeby mieszkańcy Bydgoszczy wsłuchali się w różnorodne gatunki muzyczne, od jazzu i bossanowy po blues i rocka. A to wszystko nad Brdą.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
19: Dzisiaj w Bydgoszczy pogoda w kratkę, częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni, więc ciepło, ale bez przesady. Będzie też silniejszy wiatr z zachodu w porywach, rozpędzający się nawet do 60 km na godzinę. No i on właśnie sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie za to utrzymuje się w normie. Pamiętajcie, wychodząc z domu, zabierzcie ze sobą parasol.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
23: Mamy 11 na zegarach w RMF Max, którą zaczniemy od, no to już słychać się w tle, Teddy'ego Swimsa, Mr. Know It All. Słuchajcie, dzisiaj trzeci dzień lipca, dzień ostrej papryczki, chili, imieniny Tomka i Jacka pozdrawiamy, ale też dzień cioci i wujka. I do tego sobie niedługo wrócimy. Dawid Mianzek, zapraszam.

0: RMF Max, już trochę czasu minęło od premiery, ale dalej świetnie się tego numeru słucha. Natomiast dzisiaj premierowo w RMF Max kilka utworów zagramy i to takich naprawdę z górnej półki. Między innymi będzie Josh Baker i Poppy Bezkamp, nowy David Guetta z Johnem Martinem, z nowym kawałkiem Human, ale uwaga, no to mnie zszokowało, bo to coś jakby współpraca Roxy Węgiel z Marylą Rodowicz. Madonna i Martin Garrix. Dzieli ich PESEL, raczej dzielą ich muzyczne klimaty, no i zobaczymy, jak to połączenie wyszło. Premiera ich wspólnego kawałka Bizarre dzisiaj po 22 w RMF Max. U nas usłyszycie go jako pierwsi. Za chwilę za to z nami Eminem. RMF
1: Max. Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy jak celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
19: I po reklamie RMF Max.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber z Nicki Minaj, słuchacie RMF Max. Wspominałem, że dzisiaj jest dzień cioci i wujka. Pozdrawiamy, bo to ciocia i wujek to zazwyczaj są fajni. Zazwyczaj od cioci i wujka w dzieciństwie na jakieś prezenty można było liczyć. Czasem się na wakacje do wujków jeździło. No też niektórzy mieli tak, że do mamy przychodził jakiś wujek, jak tata był w pracy. Różnie bywa. W każdym razie ciocia i wujek to coś więcej niż rodzina. To jest symbol, słuchajcie. I dlatego mam dla was taką propozycję, taką zabawę. Mam gadżety do rozdania, gadżety wakacyjne RMF Max za to, że powiecie coś po wujkowemu albo ciociowemu. No na przykład:
1: o kawalerze, jak ty już wydoroślałeś, a kiedy ty jakąś pannę nam tutaj przyprowadzisz?
0: Albo: o, chodź tutaj, wujek ci pokaże, jak się kopie. Macie tego na pewno sporo z własnego doświadczenia. Czekam na SMS-y od was na 3001, a jeszcze bardziej widziane mile głosówki na Messengera RMF Max. Do zgarnięcia gadżety. Mam ich trochę, także śmiało zaskoczcie mnie. Powiedzcie coś po wujkowemu albo ciociowemu.

0: I kto by pomyślał, że Ina pochodzi z Rumunii, jak to takie latino, że to równie dobrze dziewczyna mogłaby być z Hiszpanii. Zresztą rysy twarzy na pewno pasują. Morenito to jest nowość od Iny w RMF Max. Latino latinem, ale słuchajcie, przede wszystkim to mamy piąteczek. Mam nadzieję, że na pierwszy lipcowy weekend, pierwszy pełny weekend wakacji jesteście już gotowi, że wszystko przygotowane, plany zrobione, ale no właśnie, czy wszystko gotowe? A wysłaliście już SMS-a do nas z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby zgarnąć pieniądze na weekend i w ogóle na wakacje. 15 tysięcy złotych jest do wzięcia i to dzisiaj, bo dzisiaj przecież przed nami finał, w którym taka sumka może paść. 7327 i ślecie hasło Max albo wbijacie na www.rmfmax.pl. Parę kliknięć się was być może dzieli od 15 tysięcy złotych, a potem to już tylko wybierać lot, wsiadać do samolotu i się wygrzewać na złocistej plaży. A, jeszcze oczywiście zdjęcia na Instagrama wrzucać, żeby wiedzieli tam znajomi, żeby zazdrościli. No, 15 koła czeka. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: Bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
1: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
1: A pilny remont kuchni zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaściankami.
4: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
3: Poduszka brzmi wygodnie.
4: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
9: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to
2: to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Dzisiaj w Bydgoszczy pogoda w kratkę, częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni, więc ciepło, ale bez przesady. Będzie też silniejszy wiatr z zachodu w porywach, rozpędzający się nawet do 60 km na godzinę. No i on właśnie sprawi, że temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie za to utrzymuje się w normie. Pamiętajcie, wychodząc z domu, zabierzcie ze sobą parasol.
19: RMF Max Bydgoszcz.

Love i automatycznie nóżka zaczyna chodzić. Kygo, Kali, T. Griffin w RMF Max. My zbliżamy się do 12, także zaraz już będzie piątkowe popołudnie, już z górki w stronę weekendu. No a punktualnie o 12 oczywiście pogoda, to jest bardzo ważny temat, co tam w weekend nam matka natura szykuje. No bo okej, upałów znowu nie chcemy, ale jednak nie chcemy też marznąć w weekend. No i będą też ważne informacje, kierowcy już mogą zrobić głośniej. W ogóle wszyscy mogą zrobić głośniej, bo zanim 12 to jeszcze taneczny Bob Sinclair z Kajzą I Can't Wait. Bądźcie z nami.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: W samo południe w RMF Max Bydgoszcz czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który kradł samochody w Belgii i Francji, legalizował je w Czechach, a sprzedawał w Polsce. 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej odpowie teraz przed sądem.
10: Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. Policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych.
9: Informuje Krzysztof Zasada.
11: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
9: Skutki nawalnego deszczu będą omawiać Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Tymczasem MWiK sprawdzi, czy wybudowane w poprzednich latach zbiorniki retencyjne za 250 mln zł spełniły swoje zadanie. Prezydent miasta domaga się też wyjaśnień w sprawie stanu brdy, która wystąpiła z koryta. Więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
12: MWiK zapewnia, że zbiorniki przy Odrzańskiej, Wyszogrodzkiej, Bałtyckiej, na Osowej Górze i Placu Wolności spełniły swoje zadanie. Zbiornik na Placu Kościeleckich również, ale jak tłumaczy spółka, mogło dojść do przepełnienia kanałów sanitarnych, stąd miały miejsce zalania. Zdaniem MWiK-u deszczomierze tej nocy zanotowały rekordowe opady. Brda zalała bulwary, Wyspę Świętej Barbary i wypchnęła na nabrzeże statki. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wyjaśnienie przyczyn, dane z wodowskazów i informacje o zrzutach wody. Sprawa trafi na Komisję Bezpieczeństwa.
9: Zmieniamy teraz temat. Bydgoszcz startuje z pierwszym w pełni wakacyjnym weekendem. W sobotę w Parku Jana Kochanowskiego odbędą się bezpłatne zajęcia joga na trawie dla wszystkich chętnych, a w niedzielę o 19 na Wyspie Młyńskiej rozpocznie się sezon muzyczny Rzeka Muzyki i będzie to koncert zespołu Audiophiles. A już dzisiaj wieczorem w Młynach Rotera Ferajna Bydgoska.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Piątek w Bydgoszczy zapowiada się częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach już za kilka godzin, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy maksymalnie 21 stopni. No, czyli bez szału. Wiatr z zachodu będzie momentami dosyć silny, w porywach nawet do 65 km na godzinę, co będzie potęgowało uczucie chłodu, a w dodatku w przypadku tych przelotnych opadów deszczu może też wyrywać parasole. A tych nie zapomnijcie dzisiaj z domu. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Co tam w tyle leci, od czego zaczynamy godzinę 12 w RMF Max? To już prawdopodobnie poznajecie, to jest oczywiście Another E54 Ultra. Tymczasem ja przypominam, że dzisiaj dzień cioci i wujka. Można zadzwonić, pozdrowić, życzenia złożyć, a dlaczego nie? A poza tym można do nas podesłać głosóweczkę albo SMS-a na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, i powiedzieć coś po wujkowemu. Będę rozdawać gadżety RMF Max w tej godzinie. Dawid Miązek, Lato na Maxa, jestem z wami do 13 jeszcze.

0: Dziewczyny z Sugar Babes to sobie przypomniały Push the Button w RMF Max. Ciekawe o naciśnięcie jakiego guzika tam chodzi. Słuchajcie, patrząc na stan konta, to chciałoby się nacisnąć jakiś taki guzik, przycisk, klawisz, że po jego naciśnięciu w jakiś magiczny sposób spada nam deszcz pieniędzy na głowę. Okej, takich cudów nie ma, ale jesteśmy blisko, bo możesz nacisnąć na swoim telefonie najpierw 7, potem 3, potem 2, potem 7, wysłać hasło Max po wstukaniu tego numeru i być w grze o, uwaga, 15 tysięcy złotych. Nie kiedyś tam, nie wiem, na koniec wakacji czy w październiku, nie. Teraz, dzisiaj będzie finał, dzisiaj 15 tysięcy złotych może być twoje. Koszt takiego SMS-a to jest 3,69 i wyobraź sobie, że 3 złote z groszami zamieniasz w 15 tysięcy złotych. To tak właśnie dzisiaj może to wyglądać. Ale no, trzeba w siebie uwierzyć, bo samo to się jeszcze nic nie wygrało i trzeba podjąć decyzję. Trzeba to po prostu zrobić, wejść do gry, hasło Max wysłać pod numer 7327 albo wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. Czeka 15 tysięcy złotych dzisiaj, ty nie czekaj. RMF Max.
1: Reklama. Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów 1 plus 1 gratis. To tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Filet z piersi z kurczaka 18 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S20.
13: Asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy

0: historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: Daj, daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max, a z okazji Dnia Cioci i Dnia Wujka mamy dla was taki challenge. Powiedz coś powujkowemu albo ciociowemu, co wyście tutaj naprzysyłali na 3001 na Messengera. Tu na przykład Milenka, proszę bardzo.
1: Masz już jakiegoś chłopaka, czy dalej wybrzydzasz?
0: Monika przypomina, że ciocia potrafiła też zawstydzić.
2: No tak, od cioci to pamiętasz, jak biegałeś z mego lasa, mam zdjęcia.
0: Agnieszka teraz z tą dobrą ciocią.
3: Masz tu, kochanie, schowaj sobie do kieszeni, nic nie mów mamie i tylko mi tu nie dziękuj, dobrze?
0: O tak, taką ciocię lubimy, gadżety lecą do Agnieszki, a jest jeszcze z nami Dawid. Dawid, cześć, co mówi wujek po wujkowemu?
4: Jakby nie kontuzja w 85 roku, to wujek by na mundialu teraz grał.
0: typowy wuja, co wie jak się kopie.
4: Typowy.
0: Ty jesteś bardziej takim wujkiem, czy ty miałeś takiego wujka?
4: Miałem takiego wujka i stałem się takim wujkiem. Z racji niespełnionej kariery piłkarskiej.
0: No oczywiście. Słuchaj, ja powiem ci szczerze, gdyby nie to wiązadło w 90-tych latach, to ja też bym teraz kopał, bym pokazał temu Lewandowskiemu. No ale dokładnie. Co zrobić, nie? Słuchaj, gadżety RMF Max lecą do ciebie. Pozdro dla wujka i dla ciebie.
4: Pozdrawiam.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: I po reklamie.
11: Piątek w Bydgoszczy zapowiada się częściowo słonecznie, ale nie zabraknie też chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach już za kilka godzin, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy maksymalnie 21 stopni. No, czyli bez szału. Wiatr z zachodu będzie momentami dosyć silny, w porywach nawet do 65 km na godzinę, co będzie potęgowało uczucie chłodu, a w dodatku w przypadku tych przelotnych opadów deszczu może też wyrywać parasole. A tych nie zapomnijcie dzisiaj z domu. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
0: And it goes.
12: RMF Max.
13: RMF Max Bydgoszcz.

As It Was, czyli taki jak dawniej Harry Styles w RMF Max. Ja już powoli dziękuję wam za dzisiaj. Zaraz mnie tutaj w studiu zmienią Ania w duecie z Fiołasem, Ania Wojtkowiak w duecie z Fiołasem. Za to ja jutro wracam do was w tercecie, bo jutro ja co prawda jestem od 8, ale od 10 dołączają do mnie bratnie dusze, czyli Ada Krysian i Agata Świderska. Nasze niezastąpione influencerki będą najfajniejsze fragmenty z podcastu Bratnie Dusze. To do jutra w komplecie, mam nadzieję. Dawid Pieniążek, cześć!

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Punktualnie o 13 w RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakaz, który wejdzie w życie od 1 września, będzie dotyczył także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub obrazu. Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia. Przeszła także ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną.
9: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
8: Po internetowym oszustwie, kiedy senior z Bydgoszczy stracił prawie 500 000 złotych, policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa. Posłuchajcie.
10: Nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta. Nie powinno się także otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy doradca inwestycyjny. Nie należy również ufać ofertom, mówiąc o dużych zyskach z zainwestowanych pieniędzy w krótkim czasie za pośrednictwem stron brokerskich czy osobom podającym się za doradców inwestycyjnych czy maklerów giełdowych.
8: Mówiła Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci ostrzegają, oszustwa internetowe i na tak zwaną legendę zdarzają się coraz częściej. W ubiegłym roku do kujawsko-pomorskiej policji zgłoszono 29 przypadków usiłowania i 44 przypadki dokonania tego typu przestępstw. A na koniec 17 lipca w Nakle nad Notecią, festiwal Muzyka nad Notecią, a wystąpią m.in. Wiktor Waligura, Trips i Małpa, czyli piątek wybrzmi popem, elektroniką i rapem. Wjazd za symboliczne 5 zł, a impreza rozpocznie się o 19.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Teraz sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Wieczór w całym regionie zapowiada się przeważnie pogodnie, ale wiatr z północnego zachodu może się dawać we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Na termometrach od 17 do 18 kresek po zmroku, jednak odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od wskazań na termometrach, to przez ten wiatr. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem i z temperaturą spadającą do okolic 13 stopni, już podobno bez opadów deszczu i z ciśnieniem w normie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Po 13 czas leci zdecydowanie szybciej do weekendu i my będziemy wam w tym towarzyszyć. Anka i Fiołas, cześć!
14: Wskakujcie na pokład naszego maksymalnego odrzutowca. Na początek Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: Dobry numer na wakacyjną trasę. David Guetta, Yalog. A jeśli pędzicie w stronę Bałtyku, to niestety sinice pojawiły się w naszym morzu, więc plany trzeba będzie zrewidować.
1: 11 kąpielisk zamkniętych, więc my otwieramy rundę bonusową w zabawie, w której można wygrać 15 tysięcy złotych i polecieć tam, gdzie na pewno się wykąpiecie, i to w ciepłej wodzie.
0: Casa de Palma, nazwa naszej zabawy mówi samo przez się. A teraz najważniejsze. Jeden SMS mnożymy 1270 razy.
1: Co? Można by było zapytać, takiego mnożnika jeszcze nie było. No i to prawda, 1270 razy chwytacie za telefon, wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em na numer 7327. I się bawimy, bo w końcu jesteśmy tuż przed weekendem, a zatem już dzisiaj 15 tysięcy złotych po 16 może być twoje.
0: Piątek nam się udzielił, więc 1270 razy mnożymy każdego Maxa wysłanego przez najbliższe 10 minut na 7327.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
19: A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
22: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
23: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
24: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
23: No, sam zobacz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Media Expert taniej masz.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak impreza na plaży.
4: Jak nas w namiocie.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
26: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Z ziemi włoskiej do Polski, no bo to u nas od kilku tygodni trwa afera szpitalna. A głównie chodzi o zarobki lekarzy. Zarabiają dużo, jak mówią, bo jest ich mało. Ale szkolić więcej nie chcą, bo jest ich za dużo. I bądź tu mądry.
1: No to jest piękny paradoks tak naprawdę polskiej służby zdrowia. Zresztą ona jest pełna paradoksów. Mam wrażenie, że to mogłaby być jedna z jednostek chorobowych.
0: Najdłuższe kolejki podobno aktualnie są do neurologów. 2, 3, nawet 4 lata gdzieniegdzie trzeba czekać na wizytę do neurologa.
1: Coś okropnego, no.
0: Wiesz, na jaki oddział od razu wejdziesz?
1: No.
0: Na patologię. Wchodzisz do szpitala i jesteś.

0: Lumix rozpędzony z nowością Self-Aware w RMF Max. No a dzisiaj na pewno trzeba zwracać uwagę na otwarte okna, bowiem wieje w całej Polsce, wreszcie trochę tego świeżego powietrza może wpaść gdzie niegdzie.
1: A przy okazji, jak w piątek będziecie z pracy wychodzić, jakoś wam się przypadkowo trzaśnie drzwiami od roboty. Zawsze można zwalić na przeciąg.
0: Prognoza pogody nam świadkiem. Za momencik będzie w RMF Max. Zostańcie. Reklama.

0: cenie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w plastrach w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
7: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
6: Chodzi mi o te wypieki.
7: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
8: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: I po reklamie.
20: Na leżąco.
21: Na słodko.
20: Na długie wieczory.
22: Zawsze na maksa.
20: Lato na maksa.
23: RMF Max.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
24: Teraz sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Wieczór w całym regionie zapowiada się przeważnie pogodnie, ale wiatr z północnego zachodu może się dawać we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Na termometrach od 17 do 18 kresek po zmroku, jednak odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od wskazań na termometrach, to przez ten wiatr. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem i z temperaturą spadającą do okolic 13 stopni, już podobno bez opadów deszczu i z ciśnieniem w normie.
20: RMF Max.
1: RMF Max Bydgoszcz.

0: Gdybyśmy grali wersję koncertową tego numeru, słyszelibyście sam damski pisk.
1: No tak, no bo dziewczyny szaleją za Bruno Marsem, pomimo tego, że ma taki wysoki głos. To jest właśnie ten ewenement. A to

0: tylko mówię.
1: Nie uważam tego za dobrą taktykę.
0: No, taktyka okazuje się dobra dopiero wtedy, kiedy jest skuteczna. Bledka w RMF Max.
1: Tańcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało. Ale... to nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
8: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
10: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Nowy wystrój, niska cena. Spriko Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brico Marsze, nasze ceny rządzą.
14: Mamo, będzie spalony?
15: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
18: I po reklamie.
19: Na siebie.
20: Nad morze.
19: Na metę.
21: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
22: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz. Adam Szostok. Zapraszam na flash i prognozy pogody. Jest 14. Koniec z salonikami VIP w Szpanii. szpitalach, zapowiada premier Donald Tusk. Przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia.
2: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
22: Szef rządu postawił też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę.
6: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
22: Dzisiaj w RMF Max Bydgoszcz mamy dla Was propozycje wakacyjne i to przygoda, która daje niesamowite poczucie wolności. Jeśli ciągnie Was do wody, chcecie poczuć moc wiatru, wskakujcie z nami na deski windsurfingowe. Dzisiaj w RMF Max pytamy o pierwszy raz w tym sporcie.
20: Twój pierwszy raz na desce windsurfingowej. Pamiętasz go w ogóle?
23: Tak, pamiętam go w chałupach, bo to jest taka mekka windsurfingowa. I tam stawiałem pierwszy krok jeszcze z paroma moimi przyjaciółmi. Wiadomo, jak to pierwsze kroki. Było dużo nurkowania pod wodą zamiast pływania, ale wspominam, to była fajna zabawa, wiele nowych rzeczy, nowego nazewnictwa, no i tak się w to wkręciłem, że do tej pory ten sport uprawiam.
22: Mówił Bartłomiej Iwasiuta, zajawkowicz windsurfingu, który dodaje, że wbrew pozorom opanowanie podstaw windsurfingu nie jest takie trudne, jak się wydaje. Trzeba jednak z szacunkiem podchodzić do wiatru. I na koniec poniedziałkowe ostrzeżenie może być trochę głośniej, ale spokojnie. Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma w Białych Błotach przeprowadzą 6 lipca od godziny 9 rano badania odbiorcze wyrobów i próby technologiczne z użyciem materiałów wysokoenergetycznych. Działania te mogą spowodować uciążliwe odgłosy słyszalne w Bydgoszczy i w gminie Białe Błota. I tą informacją kończymy nasz flash. Teraz czas na prognozę pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
22: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Według synoptyków wieczór i noc w Bydgoszczy zapowiadają się spokojnie, chociaż będzie dosyć chłodno. Przeważnie mają być umiarkowane zachmurzenia i to takie niegroźne. Na termometrach po zmroku od 14 do 18 kresek, ale przez silniejszy wiatr z zachodu, który w porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę, będzie odczuwalnie chłodniej. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzyma się w normie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Ej wuja, a zrobiłbyś kawki? Tylko tak mówi, bo dzisiaj jest dzień wujka i ciotki. Każdy z nas pierwiastek wujka i ciotki w sobie ma po 20 roku życia.
27: Czyli z tobą się na 3 całusy już ludzie witają,
26: nie,
27: tak?
26: Nie!
27: A najgorzej,
26: prawda,
27: jak jest całus środkowy.
26: Anka i Fioas w samym środku popołudnia piątkowego. Dzień dobry. Max. Dobra, sorry papi, dostałam swoją bronią, no.
27: Becky G w RMF Max.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, well, that's not fair. Lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: powoli łapiemy ten wolny od pracy vibe w piątkowe popołudnie. Sombr za nami. Tym bardziej miło robi się, gdy czyta człowiek takie newsy. Polska lepsza od Niemiec.
1: No i nie chodzi o to, że nie odpadliśmy z mundialu.
0: Nie, jest sezonowa praca, która w Polsce daje zarobić więcej niż w Niemczech. Co to takiego?
1: O tym za momencik, ale wcześniej jeszcze. Ty masz gips i kukon. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk. Opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
10: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: I po reklamie.

0: brzmi lato, zamknięte w 3 minuty. Bausa w RMF Max. A jak lato, to prace sezonowe. Jest jedna, która daje lepsze zarobki niż w Niemczech.
1: I nie jest to zbieranie szparagów, ani opiekun osoby starszej.
0: To kelnerzy są najwyżej opłacani, no bo napiwki plus ogródki dają niektórym nawet zarobić 15 tysięcy na miesiąc ponoć.
1: Jeżeli żałujecie, że nie wzięliście dwumiesięcznego bezpłatnego urlopu, żeby zostać kelnerem, to chcemy wam powiedzieć, 15 tysięcy można wygrać. I to jeszcze dzisiaj w RMF Max wystarczy potrząsnąć palmą.
0: Macie to jak na tacy. Hasło Max na 7327. Wysyłacie za 3,69, a potem wybieracie, którego kokosa mamy dla was rozbić. W środku nagrody rzeczowe albo kasa, nawet 15 tysięcy.
1: Gdy do was dzwonimy, już jesteście wygrani. A żeby mogło się tak stać, wysyłajcie hasło Max na numer 7327.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo, także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystko.

0: i po reklamie.
1: Na słowo.
2: Na metę.
3: Kamperem.
4: Bez granic.
5: Na lody.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
7: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Według synoptyków wieczór i noc w Bydgoszczy zapowiadają się spokojnie, chociaż będzie dosyć chłodno. Przeważnie mają być umiarkowane zachmurzenia i to takie niegroźne. Na termometrach po zmroku od 14 do 18 kresek, ale przez silniejszy wiatr z zachodu, który w porywach może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę, będzie odczuwalnie chłodniej. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzyma się w normie.

0: Forever Dream od Alexa Warrena w RMF Max. No pytanie, czy właśnie tak wymarzyła sobie swój ślub Taylor Swift? Bo to dziś podobno ma się odbyć wielkie wesele.
1: No właśnie, bo to wesele, ślub już był chwilkę wcześniej.
0: Otóż to, podobno tak Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie na prywatnej ceremonii, a w Madison Square Garden dzisiaj między innymi wystąpi podczas tego wesela Ed Sheeran czy Paul McCartney.
1: Jejku, jaka to będzie wielka biba. Oczywiście ludzie też się zbierają, żeby gdzieś tam chociaż jakoś przyjrzeć się cząstce tego wydarzenia.
0: Wiesz co, jak ja bym chciał spotkać kogoś znanego, czekałbym nad ranem w kebabie nieopodal.

0: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Flash i najnowsza prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Bydgoszcz. Adam Szostok, zapraszam. W popołudniowym flashu wizja kolejnych podwyżek na stacjach paliw prognozowana przez analityków. Według portalu epetrol.pl litr benzyny 95 ma kosztować od 6,74 zł do 6,85 zł. W przypadku oleju napędowego przedział to 6,94 zł do nawet 7,05 zł. Eksperci wskazują, że wzrosty są efektem wyższych cen hurtowych oraz utrzymującej się napiętej sytuacji na rynkach paliw. Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje też sytuacja w cieśninie Ormus.
12: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz.
11: A w RMF Max Bydgoszcz przypominamy, że na wakacyjny wypad warto zabrać ze sobą wygodne buty, krem do opalania, kapelusz, ale też kartę EKUS. Jeśli nie macie, pamiętajcie o ubezpieczeniu.
13: Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego może otrzymać każda osoba, która ma prawo do świadczeń medycznych w Polsce. Karta jest wydawana bezpłatnie dla największej grupy z wszystkich nas, czyli osób zatrudnionych na etacie albo prowadzących działalność gospodarczą, to 3 lata. W przypadku dzieci karta standardowa jest ważna do ukończenia 18 roku życia.
11: Wyjaśniała Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ-u. A wyjeżdżając na wakacje, warto zainwestować też w zakup prywatnego ubezpieczenia, tak aby w razie problemów otrzymać pomoc. I na koniec Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w konkursie filmowym. Zadaniem jest nagranie krótkiego, maksymalnie 3-minutowego filmu o rzece Noteć, przedstawiającego osobistą historię lub wybraną formę kreatywną. Do wygrania są vouchery do sklepu z elektroniką o wartości od 300 do 700 zł, co jest dobrym prezentem na wakacje. Liczy się pomysł, autentyczność i kreatywność, nie sprzęt. Film może być realizowany w ulubionych miejscach nad Notecią. Według synoptyków wieczór i noc w Bydgoszczy zapowiada się raczej spokojnie. Przeważnie ma być bezchmurne niebo, bez opadów deszczu. Temperatura spadnie z 18 do około 14 kresek w nocy. Wiatr zachodni i północno-zachodni będzie momentami silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę. No i to będzie jeszcze dodatkowo wzmagać uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze w normie. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
8: W piątek po 15 to już ciało nawet podpowiada, że powoli hamujemy z tą robotą.
14: RMF Max. Moje ciało powtarza mi to od 5 dni.
8: Ale odrobinę odpowiedzialności, Fiałas, nawet dlatego dodałam powoli.
14: Anka i Fiałas, siema po trzeciej w piątkowe popołudnie. Weekend mamy na wyciągnięcie ręki.
8: Dawida Podsiadło ze swoim sezonem również. Zostajemy z wami do 17. Róbcie głośniej, żeby nie było słychać szefa, jak przyjdzie z propozycją nadgodzin.

0: Nawet smutne dziewczyny mają imprezowy nastrój dzięki Davidowi Getcie i Bibi Rexie, ale teraz... Słyszysz to?
1: To ktoś w krzakach siedzi.
0: To jest przyczajony kokos ukryty szok, czyli runda bonusowa wjeżdża na grubo w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Nawet mnie zaskoczyła tym, no. 15 tysięcy można nawet wyciągnąć z naszych kokosów. W środku są też nagrody rzeczowe, takie jak aparaty Instax, czy choćby maszyny do popcornu. Ale najważniejsze, i tutaj robimy pauzę, bo 670 razy od teraz mnożymy każdego waszego SMS-a.
0: Niech wjeżdża szybko do nas, czyli max na numer 7327 za 3,69 wysłany. To teraz tak, jakbyście zrobili to 670 razy.
2: 15 tysięcy złotych na początku wakacji. To może zmienić totalnie wasze plany, ale nie macie co liczyć na te pieniądze, jeśli teraz nie wejdziecie do gry. 7327. Każdy max razy 670.
3: RMF Max. Reklama.
4: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów 1 plus 1 gratis. To tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Filet z piersi z kurczaka 18 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
3: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
2: Chodzi mi o te wypieki.
3: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. I po reklamie.
11: Na podwórku.
12: Na imprezę.
13: Na koncert.
14: Brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Taylor to pewnie teraz tapiruje włosy na swoje wieczorne wesele. No ale przegapi przez to mecz Hubiego Hurkacza na Wimbledonie, bo to już za moment.
1: Będziemy patrzeć na wszystkie sportowe nowości i to już teraz w RMF Max. Czas na mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński błyskawicznie o tym, co na piłkarskim mundialu. Znamy już prawie cały skład 1/8 finału i przed nami kilka naprawdę doskonale zapowiadających się spotkań na czele z europejskim hitem.
3: Hiszpania-Portugalia, to iberyjskie derby w tle, starcie młodości z doświadczeniem.

0: doświadczeniem Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią.
1: Mówił Cezary Dziwiszek, a przed nami jeszcze 3 mecze, 1:16, o 20:00 mecze Australia-Egipt, do północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka i dla nocnych marków o 3:00 Kolumbia-Ghana.

0: mądrych to zawsze warto posłuchać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa dobrze doradzają, bo już za chwil kilka kończymy bonus w zabawie o nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak może wyglądać wasze popołudnie. 15 tysięcy złotych, które spadnie wam prosto z naszej maksowej palmy. Dzisiaj Fiołas potrząsa palmami, ale najpierw to jeszcze chcemy troszeczkę wami potrząsnąć. Cokolwiek robicie, to teraz. Gdzie jest wasz telefon? Chwytajcie za niego i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. 670 razy tylko do 15.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Otóż to, na zegar zerkamy, patrząc kiedy nadejdzie fajrant w pracy, a tu trzeba odliczać, bo za 10.15 już będzie za późno. Teraz jeszcze załapiecie się na bonus. Każdy MAX razy 670. 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.
19: Według synoptyków wieczór i noc w Bydgoszczy zapowiada się raczej spokojnie. Przeważnie ma być bezchmurne niebo, bez opadów deszczu. Temperatura spadnie z 18 do około 14 kresek w nocy. Wiatr zachodni i północno-zachodni będzie momentami silniejszy w porywach do 50 km na godzinę. No i to będzie jeszcze dodatkowo wzmagać uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się cały czas jeszcze w normie. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
20: RMF Max.
21: RMF Max Bydgoszcz.

0: The Weeknd. No tak, w końcu zbliża się już wielkimi krokami. Blinding Lights za nami w RMF Max. No i jest decyzja o zakazie komórek w podstawówkach.
1: Zakaz zamykania dzieci w komórkach?
0: Tak, właśnie, żeby się nie zamykały właśnie, patrząc w telefony. I teraz uwaga, w podstawówkach i w przedszkolach. Tak zdecydował Sejm. Naprawdę ktoś posyłał dziecko do przedszkola i dawał mu telefon komórkowy? Tak po prostu?
1: A może to zakaz dla cioć? Żeby dziećmi się w końcu zajęły, a nie z nosem w telefonie.
0: Dziewczyny, to do 1 września jest jeszcze trochę czasu. Można sobie teraz ze spokojem poskrolować. A do tego fukaj Liwka w projekcie Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk buduje, to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: I po reklamie.
12: W RMF Max czas na flash o 16:00. Krzysiek Chwaliński, powiemy o tym, co ważne i ciekawe w piątek po południu. Prokuratura bada niecodzienną sytuację, która wydarzyła się dzisiaj w Sejmie. W czasie dwóch głosowań poseł Janusz Kowalski użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u. To oczywiście niezgodne z prawem.
13: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek. Jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
14: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty. Także przepraszam. Przepraszam bardzo, tak, ten argument jest słaby.
13: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
12: A tematem zajął się Kacper Wróblewski. Do 19 będzie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża. Od latarni morskiej w Rozewiu aż po wschodnią granicę państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym, zachodni wiatr będzie się rozpędzać do 8 stopni w skali Beauforta.
11: Słuchacie RMF Max.
12: Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przed nimi jeszcze ważne zadanie do wykonania.
15: Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
12: Takich właśnie życzymy. A mówiła Marta Czerwińska. Zostajemy jeszcze na chwilę w temacie edukacji. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i w przedszkolach. Zakaz dotyczy także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub obrazu. Wejdzie w życie 1 września. Możliwe będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji, która monitoruje stan jego zdrowia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Przed nami wieczór i noc w Bydgoszczy pod znakiem spokojnej pogody. Wieczorem ma być przeważnie bezchmurne niebo, a na termometrach od 17 do 18 kresek, ale silniejszy wiatr z zachodu może potęgować uczucie chłodu. Nocą z kolei umiarkowane zachmurzenie i jeszcze chłodniej. Temperatura spadnie do okolic 13 stopni. Ciśnienie za to cały czas jeszcze utrzyma się w normie. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują. Będzie za to wiatr, który w porywach może się dawać we znaki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: Może na zewnątrz wieje, ale w samochodzie to pewnie zdążyło się nagrzać, co?
18: Grzeją to niektórzy po 16 w piątek już z pracy do domu albo w stronę morza. Tymczasem przebadano ryby w smażalniach. Znamy wyniki, o tym za moment.
17: Zostańcie z RMF Max. Masa hitów i do tego jeszcze kasa do wzięcia w tej godzinie. Anka i Fiołas, dzień dobry.
18: Zaczynamy mundialowo. Ciekawe, czy bramkarz Wysp Zielonego Przylądka zatrzyma dziś kolejne gwiazdy, bo w nocy mecz z Argentyną.
17: Jestem fanką tego zawodnika, ale na start właśnie. Bernabeu i Shakira, daj, daj.

0: robi klimat. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. To każdy chciałby wiedzieć, czy warto rybę zamawiać w smażalni.
1: No warto na pewno, bo wartość ma wysoką.
0: Przebadano smażalnię nad polskim morzem i jeziorami i słuchajcie, jest nieźle. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o smak i zapach, nie było zastrzeżeń.
1: Super.
0: Jednak 12% smażalni przyłapano na podmiance.
1: Czyli?
0: Miał być dorsz, był morszczuk.
1: Aj, niestety, myślisz, że jesz szlachetną rybę, a tu w drugą stronę.
0: No.
1: Czyli nic, tylko ukończyć kurs rozpoznawania ryby po filecie. Level master w tej dziedzinie to jest rozpoznać rybę po panierce.
0: Wow, sobel w RMF Max. Powiedział.

0: Ebony Halo w RMF Max. No to jest wielkie halo dla tego świata. Szansa raz na 11 milionów. Właśnie się wydarzyła. Niezwykły poród w Holandii. Czworaczki jednojajowe przyszły na świat.
1: Jednojajowe?
0: Zdrowe, zdrowe zaznaczam.
2: Ojciec wchodzi na oddział, patrzy, mówi bez jaj.
0: No, może w przyszłości już musi to sobie zafundować, ale w każdym razie to jajko to chyba musiało być wielkości kokosa.
2: Z naszych kokosów wyciągacie za to nagrody i kasę i to już zaraz ktoś będzie miał na to szansę, bo przed nami finał zabawy. Casa de Palma. Bądźcie z RMF Max.
0: Sprawdzimy, co się z tego urodzi.
3: RMF Max. Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. Wakacyjny cykl koncertów startuje już 5 lipca na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy o 19. Na scenie wystąpi charyzmatyczny zespół Audiophiles. Wokaliści stworzą widowisko pełne pasji, energii i muzycznych zaskoczeń. Na koncert zaprasza miasto Bydgoszcz. Poczuj tę energię na żywo. 5 lipca, Wyspa Młyńska, 19. Zapraszamy!
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: Tego się pewnie nie spodziewaliście, ale nawet teraz możecie zdobyć przewagę na poniedziałkową rozgrywkę o 15 tysięcy, bo mamy bonus przez 10 minut. Każdego maksa mnożymy 1450 razy.
1: Czyli teraz chwytacie za telefon, wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 zł i nikt nie wie, a wy już na poniedziałek możecie być zarobieni.
0: Max na 7327, teraz każdy 1450 razy. 15 tysięcy do wzięcia. Dum.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten przyjemny moment, kiedy rozdajemy pieniądze w RMF Max prosto z Palmy, właśnie następuje.
2: Finał zabawy Casa de Palma. Wybieramy wylosowany numer, no i czekamy na głos po drugiej stronie. Szczęśliwy głos, mamy nadzieję.
1: Ja tylko szybko powiem, że czekamy maksymalnie 6 sygnałów. Są instaksy, maszynki do popcornu i mamy słuchacza.
2: Dzień dobry, cześć, tu radio. Radio RMF Max. Anka, Fiołas, dzwonimy w zabawie Casa de Palma.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Jarka.
2: Jarek, jak tam twój piąteczek, weekend rozpoczęty?
3: Właśnie wróciłem z pracy.
1: Czy praca daje ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?
3: Poniekąd tak, ale zawsze jest mało. Człowiek jest zawsze głodny.
2: Kokosy za to możesz zarobić u nas. Mamy 26 palm. Na każdej palmie wisi kokos i w każdym jest jakaś nagroda. Są nagrody rzeczowe, są i pieniądze. To może być 15 tysięcy złotych. Teraz decyzja do ciebie należy. Którą palmą mamy dla ciebie potrząść?
3: Ula, sądzę, że palmą numer 15. Niech będzie 15. Środek bez żadnych większych szczegółów.
1: Dobra.
2: 26 tak... i 15 środek?
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, tak, co do matematycznych reguł, no właśnie, to jest takie bardzo plus minus i dalej niż bliżej, ale rozumiem, że zostajesz przy 15, bo normalnie to by było jakieś tam...
3: Tak. Zostaję przy 15.
1: Dobrze. To panie kolego!
2: Idę!
1: Fiołas leci!
2: Idę, uwaga! Mam! Spada!
1: Co tam?
2: Jarek!
3: Słucham.
2: Na weekend będzie 500 w kokosie!
3: No, super!
1: Gratulacje!
2: Pół tysiaka no, dzisiaj z palmy dla ciebie.
3: Ten weekend już się zaczyna bardzo dobrze, obiecująco.
1: Bardzo obiecująco, słuchaj, my też obiecaliśmy i spełniliśmy. Zawsze jak do was dzwonimy, to oczywiście są nagrody. Jareczku, gratulacje, dla ciebie leci 500, ale na tym nie kończymy naszej zabawy. Lokalizujcie szybko swój telefon, bo to teraz ruszamy z największym bonusem do poniedziałku. Lepszej okazji nie będzie, żeby zgarnąć kokosy po weekendzie.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I od razu czuć, że mamy lato, Morenito i Ina w RMF Max. A teraz prawa strona polskiego wybrzeża robi hałas dla strony wschodniej, bo pomoże dzisiaj z alertem przed sztormem.
1: No to przede wszystkim trzymajcie się mocno głośnika, bo tutaj będziemy balansować cały czas na dobrej linii weekendu.
2: Bujajcie się do hitów po 17 kanał nadawczy, a my wracamy po weekendzie. Tym razem po 9 się słyszymy w poniedziałek. Anka i Fiołas.
1: Będziemy w dobrej kondycji. Postaramy się. Dzięki za dziś.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jak zawsze w supercenie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w plastrach w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
11: To dobry czas na letni remont.
9: bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj już trochę odpoczywamy od upałów. No i na przykład w Zielonej Górze, w Wrocławiu czy w Opolu do 22 stopni. Tutaj sporo słońca, no ale da się oddychać, da się spacerować, więc korzystajcie. Wykorzystujcie pogodę do tego, żeby pobiegać, porobić kroki, właśnie skorzystać ze świeżego powietrza. W Gorzowie Wielkopolskim do 22 stopni. Deszczowo, jak się okazuje, i zimno. W Zakopanem tutaj do 16. W Koszalinie 16. Burze i opady deszczu.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało. Ale... To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk Buduje to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z dwiema lub trzema niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
6: Czas na weekend? Czas na Auchan!
7: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash o 17:00. Będzie krótko o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Wicepremierzy zareagowali na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wymierzonej w stronę Polski. Co mówili?
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali.
2: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
1: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
0: Mówił Michał Radkowski. Ekspresówka S8 na Mazowszu to jedna z najbardziej zatłoczonych tras centralnej Polski aktualnie. Miejscami trzeba stać tam w 10-kilometrowym korku. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji.
3: Na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie trzema pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
0: Mówił Michał Dobrołowicz, pamiętajcie mimo wszystko o spokoju za kołkiem. Teraz krótko o przysłowiowym trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Dziś na ekrany kin wchodzi komedia Zaproszenie. Zagrali w nim Olivia Wilde i Edward Norton. Aktorka jest także reżyserką filmu.
4: I love what Olivia did.
5: Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem, jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia.
0: Film polecamy, a z Edwardem Nortonem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Specjaliści od pogody mówią, że piątek w pogodzie chłodny, ale od soboty ma być przyjemniej. W nocy jeszcze w Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i termometry, które będą pokazywały maksymalnie 13 kresek. Do tego wiatr chwilami silniejszy, więc temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, za to bez opadów deszczu. W sobotę pochmurno, ale sucho. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr nadal dosyć mocno odczuwalny. Ciśnienie atmosferyczne z kolei utrzyma się w normie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: 3 minuty po godzinie 17:00. To jest kanał nadawczy i dzisiaj w pełnym składzie, moi drodzy.
10: Dzisiaj jest pełna chata, bo jest Justyna Borycka.
9: Jestem, jest Filip Kliber.
10: Jest. Jest Natalia Kowałek.
11: Jestem.
10: I jest Michał Siwek.
12: Obecny. Czemu tak smutno powiedziałeś akurat moje nazwisko? Wszystko z takim entuzjazmem,
11: a moje smutno. Tyle nazwisk jest do wymówienia i ty byłeś na końcu akurat.
10: Bo ty za chwilę nas zostawisz przecież.
9: No tak, bo uznaliśmy, że jednak to studio mimo wszystko jest za małe na naszą czwórkę, a potrzebujemy też was dzisiaj w kanale nadawczym, więc Michał z Natalią mają misję.
10: Dziękujemy, możecie już iść.
11: Okej, okay, to
10: musimy?
11: Pa.
10: Musicie.
12: No to idziemy. Dopóki Filip nie odwoła swoich słów, to idziemy.
11: Idziemy.
10: Dziękuję, nie odwołuję. 3 minuty po godzinie 17:00, Martin Garrix i Ed Sheeran już gra. Siwek i Natalia opuszczają to studio.
11: Pa.
10: Obserwujcie nasze... przepraszam. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Tam będzie się wszystko działo.

0: Proszę się ze mną nie kłócić w tym temacie, bo absolutnie nie ma dyskusji. To jest numer na piątek idealny. ATV, You're Not Alone w RMF Max. My już tutaj we dwójkę zostaliśmy z Filipem.
1: Oficjalnie.
0: Ale mamy za to 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
1: Stop! Stop! Chwila, moment. O czym teraz myślisz? To nam ładujesz wiadomość i wysyłasz na Messenger RMF Max, a jeżeli będzie kreatywna, zabawna i zrobi tak, że będziemy się łapali za brzuszki ze śmiechu, to sprawia, że możesz wygrać poczwórną wejściówkę właśnie do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny.
0: Tak jest. Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym teraz myślicie. To mogą być szalone rzeczy. A my lecimy z kolejnymi dobrymi numerami. Gibbs, Kokon i Jonathan teraz w RMF Max.
1: Mucha nam chodzi po monitorze.
0: O!

0: Yellow Submarine, Yellow Submarine.
1: Tak się skojarzyło?
0: Tak mi się skojarzyło akurat. To już jest 19 minuta, kiedy studio opuścili Siwek i Natalia, którzy są na mieście i którzy postanowili, że dzisiaj będą łapać ludzi.
1: No to sprawdźmy, jak tam u nich sytuacja. Halko!
2: RMF Max w plenerze, bo ludzie w plenerze. Jest idealny letni dzień. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, świeci słońce, tak przynajmniej jest w Krakowie. I właśnie tutaj będziemy po mieście krążyć i możecie nas tutaj łapać.
3: Jako, że jest piątek, to właśnie lekko krążymy. Mamy nadzieję, że nie utkniemy na wieki wieków w korkach, także trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli jakieś miejsce parkingowe. No i mamy leżaczki. Tutaj je troszkę słychać. Będziemy się rozkładać z naszymi leżaczkami i no szukajcie nas. Taki jest plan.
2: Pamiętajcie, kremik, woda, czapeczka i ruszamy na miasto.
1: No i pięknie to brzmi. No to po leżaczkach RMF Max ich poznacie dzisiaj RMF Max jednocześnie w studiu w osobie mojej i Filipa oraz na mieście w osobie Natalii i Michała. I tak się dzisiaj kręci kanał nadawczy w RMF Max.
0: Można iść do nich.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hot Band ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
5: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: To jest numer, którego słuchało się wracając w szerokich dresach do domu na obiad do mamy. Jest już w pół do szóstej, a to czas na Krzysia, oczywiście Chwalińskiego, który nam tutaj z mistrzowskim fleszem sportowym się pojawił i widzę, że w emocjach.
1: Dzień dobry, tak jest.
2: Co tam się dzieje? Znaczy póki co jeszcze nie zdradzę
1: wszystkiego. Tenis się dzieje.
2: No tak, przecież cały czas Wimbledon jest grany, Polisman już prawie nie gra od Jabala, więc możemy zaczynać.
0: Uroczyście tak zaczynamy.
1: Ale koszykówka też się dzieje.
0: Mistrzowski flesz
2: tak
0: sportowy.
2: Jest. No to w takim razie Krzychu, opowiadaj.
1: To na początek tenis, bo na korcie w Londynie Hubert Hurkacz, który w trzeciej rundzie Wimbledonu gra z Tomim Polem. Polak pierwszego seta niestety przegrał 6-4. Druga część bardzo wyrównana i zacięta.
3: Serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
1: Mówił Wojciech Marczyk. Za niespełna pół godziny polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewne awanse, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby później trafić na łatwiejszego rywala. Poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. A na Mundialu wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16, o 20:00 starcie Australii z Egiptem, o północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, a o 3:00 Kolumbia-Gana.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Szukasz domu dla rodziny? Mamy dla Ciebie gotowy bliźniak w Strzelcach Górnych przy ulicy Wspólnej. 126 metrów, pompa ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, rolety zewnętrzne, własny ogród i garaż. Jerzyk buduje, to domy na sprzedaż, usługi budowlane i wykończenia pod klucz. Od 30 lat budujemy z pasją, od fundamentów po gotowy dom. Zadzwoń 530 222 266 lub wejdź na jerzykbuduje.pl i sprawdź naszą ofertę. Na Wspólnej zaczyna się Wasze wspólne życie.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: To tego się słucha.
7: To jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna. Apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie-Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
11: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie.
12: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
13: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Specjaliści od pogody mówią, że piątek w pogodzie chłodny, ale od soboty ma być przyjemniej. W nocy jeszcze w Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i termometry, które będą pokazywały maksymalnie 13 kresek. Do tego wiatr chwilami silniejszy, więc temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa, za to bez opadów deszczu. W sobotę pochmurno, ale sucho. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr nadal dosyć mocno odczuwalny. Ciśnienie atmosferyczne z kolei utrzyma się w normie.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jak się tak jedzie do domu w piątek, w wakacje, to o różnych rzeczach można myśleć.
2: Myśli przeróżne.
1: Nasza skrzynka oczywiście na Messengerze zasypana waszymi wiadomościami, o czym myślicie. A ty, Kuba, o czym myślisz?
3: No, ja słucham was właśnie.

0: pozdrawiam.
1: I to jest właśnie głosówka, którą dostaliśmy na Messengera od Kuby, który jest już z nami. Siemano, Kuba.
2: Cześć, hej.
1: Siemano, Kuba, no i co, dojechałeś? Nie dojechałeś? Samochody się jadą czy nie jadą?
2: Jadą, tylko właśnie pomyślałem sobie o tym, że teraz jestem spóźniony i jako, że nie stałem w korkach, to nie mam żadnego usprawiedliwienia.
3: Ojej, my wypiszemy. To faktycznie problem.
1: Spokojnie, my wypiszemy przecież. No możesz stać, możesz się teraz zatrzymać, bo akurat miałeś nagrać głosówkę, żeby wygrać bilety do Energylandii i Kuba trafia do ciebie poczwórna, nie pojedyncza, nie podwójna, nie potrójna, ale poczwórna wejściówka do Energylandii, która świętuje swoje 12 urodziny.
2: Super, fantastycznie. Będę miał jako zadośćuczynienie za spóźnienie.
3: Tak jest. I mam nadzieję, że masz zapięte pasy, bo tam na rollercoasterach to też trzeba jak coś.
2: O, cały czas. Tam buja.
3: Ale wrotki można odpiąć, więc baw się dobrze. Trzymaj się, cześć.
2: Super, dzięki bardzo.
4: Sponsorem konkursu wakacyjnej myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór w Bydgoszczy i w regionie zapowiada się z temperaturą w okolicach 19-20 stopni. W nocy tylko 16, ale to powinna być pogodna noc w Bydgoszczy i opady nie są prognozowane. Jutro u nas 21 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Hity na
4: punktualnie 18, my jesteśmy punktualni i za chwilę tak samo połączymy się z bardzo punktualnymi ludźmi, czyli z Michałem Siwkiem oraz Natalią Kawałek.
5: Oni tam sobie już siedzą w plenerze i czekają na to, żeby złapać kogoś, kto na antenie RMF Max będzie miał szansę zabłysnąć. A tutaj Justyna Borycka?
4: I Filip Klimer, ale także jest Wiktor Waligura, jego cztery pory roku już wlatują, więc zróbcie głośniej RMF Max, słuchajcie letnich bangerów i zostańcie koniecznie z kanałem nadawczym.
5: Bo to lato dopiero się rozkręca.
4: Koniecznie.

0: płyniemy sobie przez to piątkowe popołudnie, 7 po 6. Niko i Vince za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby podkręcić sobie bas i głośniczki jeszcze bardziej, bo lecimy z premierą. Słuchajcie, Josh Baker i Poppy Bass Comp z numerem My Place. Josh Baker ten numer testował bardzo długo na różnych DJ-skich imprezach, od Miami po Ibizę. No ludzie, i mamy to.
1: Gdzie by go nie było. Piosenka to jest taki typowy letniaczek, jest bardzo ciepło, jest przy okazji bardzo słonecznie na tym numerze, ale do tego jeszcze mega hipnotyzujący wokal brytyjskiej wokalistki, czyli Poppy Bass Comp. No sprawia, że to jest po prostu idealny kawałek na to, żeby go teraz wam zagrać premierowo w RMF Max, więc zróbcie głośniej. Josh Baker i Poppy Bass Comp z numerem My Place.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Doskonałe klubowe nowości to Josh Baker i Poppy Bascomb w RMF Max z numerem My Place. W ciekawym miejscu są teraz Natalia z Michałem. Halo, gdzie jesteście?
1: Halo, halo.
2: Jesteśmy na Błoniach. Mamy nadzieję, że nas słyszycie.
1: Bardzo dobrze
2: Pogoda
1: słyszymy.
2: Jest piękna i udało nam się złapać dwie fantastyczne, uśmiechnięte osoby. I mamy plan, żeby z nimi pogadać.
3: Słuchajcie, zacznijmy może od tego, jak macie na imię.
4: Adam.
0: Paula.
3: Adam i Paula. Zabawa jest prosta, słuchajcie. Zadamy wam kilka pytań dotyczących tego, kim jesteście, czym się zajmujecie i tak dalej. A zadaniem słuchaczy i Filipa z Justyną w studiu będzie wytypowanie, próba zgadnięcia, jaki jest wasz plan na dzisiejszy wieczór. Czy wchodzicie w to?
0: Ja wchodzę.
4: Wchodzimy oczywiście.
2: No to super, tylko teraz za dużo nie podpowiadajcie. To może Michał, pierwsze pytanie.
3: Dobra, czym się zajmujesz na co dzień?
4: Montuję coś.
2: Okej, okay, Paulina, a ty?
5: Farmaceutka.
2: Okej, okay, to brzmi jak poważne zawody.
3: Przedział wiekowy, tak, pięcioletni. Podajcie.
4: 48.
0: To taki przedział niezły, no.
5: 40.
3: Dobra.
2: Okej, okay, czyli jeszcze między 40 a 48, tak w takim wieku zamykamy naszych słuchaczy aktualnych.
3: Dobra, ja bym jeszcze uderzył w coś, co nam więcej powie o stylu
2: w buty
3: życia.
2: Może.
3: W jaki sposób dostajesz się na co dzień do pracy?
4: Rowerem.
0: O!
5: Autem.
2: Okay. Rower i auto. Czy chcecie jeszcze jakieś podpowiedzi?
0: Pytać, ja bym chciała o jakieś hobby na przykład. Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Jakieś
2: co
0: pasje?
2: Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Pyta Justyna, która jest tam na kopcu Kościuszki.
5: A, aktywność fizyczna.
1: Mhm. Okej.
2: Okay. Czyli sport. Aktywność
3: Dobra,
2: fizyczna.
3: Dobra, kochani, ja myślę, że więcej wam nie możemy dać, bo wam będzie za prosto.
2: Możemy dodać,
3: Słuchacze,
2: że jest piękna pogoda.
3: Słuchacze i Filip z Justyną, zgadujcie, co Adam i Paula mają zaplanowane na dzisiejszy wieczór.
0: Dobra, ale dajcie nam chwilę. Messenger RMF Max.
2: Jasne.
0: Messenger RMF Max, pomóżcie, tutaj możecie pisać, co waszym zdaniem robią nasi goście. Przypomnijcie jeszcze raz imiona.
1: Paula i Adam.
0: Paula i Adam.
3: Paula i Adam, dokładnie. Jesteśmy tutaj razem z nimi na Błoniach w Krakowie. Jest piękne słońce. Jak jeszcze dziś nie byliście na zewnątrz, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Dobra, to ja jeszcze szybko przypomnę. Paula, wiek między 40 i 48 lat, farmaceutka, lubi sport i jeździ do pracy autem, a Adam coś tam montuje w swojej pracy, wiek podobny i jeździ do pracy samochodem. Oboje ten sport lubią.
1: Adam z pracy załatwia jakby co. No dobra, piszcie na Messenger RMF Max. Co oni mają za plany w takim razie?

0: Co za dzień, by być żywym. Moving to the Sun w RMF Max. Gdzieś tam w słonku też już czekają na was Natalia z Michałem na krakowskich Błoniach. No i złapali. Złapali Paulę i Adama.
1: Tak.
0: Paula jest farmaceutką, jeździ do pracy autem. Wiek między 40-48 lat. Lubi sport. Podobnie zresztą jak Adam, który w pracy zajmuje się montażem, ale już do pracy jeździ rowerem. No i teraz zastanawialiśmy się nad tym, jakie w takim razie mogą być ich plany na wieczór. Pojawiło się trochę propozycji na Messengerze.
2: Pojawiła się propozycja na przykład...
1: Ale jestem ciekawy tego,
2: to posłuchaj. Propozycja od Asi na naszym Messengerze to jest oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej.
1: Oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Czy to jest to, Adam?
2: Nie.
1: Absolutnie, Adam
2: absolutnie
1: tak,
2: nie.
1: Tak się zaśmiał, że tutaj chyba mówi, a nie za bardzo w twoich zainteresowaniach.
2: No ale sportowcy jest,
3: nie
2: tak?
3: Tą razą.
2: Dobra.
3: Ja myślę, że możemy podrzucić jeszcze jedną podpowiedź. Powiedzcie, co robicie w Krakowie? Po co tu przyjechaliście?
4: Przyjechaliśmy na koncert Rickiego Martina.
0: Ale to się widzieliśmy tam wczoraj w takim razie.
3: No właśnie, Justyna, tak myślałam, że poczujesz entuzjazm. Aha. I jakąś łączność, jedność dusz tutaj.
0: Było wspaniale,
3: latynoską.
0: Prawda? Myślę, że się
1: to
0: tutaj
1: jakie są
0: zgodzimy.
1: Kolejne propozycje?
2: Dobra, bo to akurat
0: mamy jeszcze
2: na
0: propozycje
2: szybko.
0: Zawody wspinaczkowe.
1: Zawody wspinaczkowe?
2: Tak.
1: Nie.
2: Też nie?
0: A po prostu odpoczynek po pracy we własnym domu chyba też odpada, skoro jesteście w Krakowie.
3: No w domu to nie, bo mamy tutaj gości jednak przyjezdnych. Powiedzmy jeszcze skąd?
4: Trójmiasta.
0: O,
3: właśnie,
0: wow,
3: więc daleka to podróż specjalnie dla Rickiego.
1: Dobra,
3: to
1: ja jesteście obstawiam. Daleko, ja wam tyle powiem.
2: To poczekaj, ostatnio ode mnie, przysięgam.
3: No.
2: Obstawiam, że skoro wiek jest jaki jest, to chodzi po prostu o spanko od godziny 21. Tak? Czyli zgadłem.
1: Nie, żeby biorąc pod uwagę
3: wiek, ale dobry kierunek
1: wiek,
3: chyba.
1: To po prostu idziecie w spanko.
3: Od 21.
5: Nie idziemy w spanko.
2: Ajajajajaj. To się...
5: Wybieramy się na spacer.
2: No dobra, to w takim razie musicie powiedzieć, czym się zajmujecie. Co, jakie macie plany?
1: No to jeszcze raz głośno, jaki jest plan?
5: Drineczek na Starym Mieście.
0: Pięknie, Kraków,
3: zwiedzanie Krakowa, romantycznie, wiecie o co chodzi, no.
2: Dobra, to w takim...
3: I co, zazdrościcie, bo wy będziecie w radiu siedzieć.
2: Wcale nie zazdrościmy.
0: W ogóle nie.
6: Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hotbend ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
7: Hotbend Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
17: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
18: Ach, to niska cena.
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

RMF Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor. I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. To jest 18.29. To są najlepsze hity w RMF Max, ale też najważniejsze informacje ze świata sportu, no bo sportem też człowiek żyje, prawda?
1: Tak jest. Tak mistrzowski jest. Flesz sportowy już w przygotowaniu. Krzysiek Chwaliński
2: znaczy
1: z nami.
2: Jest przygotowany.
0: Jest!
1: No jest przygotowany, no. Dobra.
0: Krzysiek zawsze był przygotowany, także startujemy. Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max.
3: Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu nadal gra z Tomim Polem. Pierwszego seta Polak przegrał, drugiego wygrał.
4: Obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak. W tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta 7-6.
3: Mecz śledzi Wojciech Marczyk. Trwa bardzo zacięta, bardzo równa partia numer 3. Polscy koszykarze od pół godziny grają w Wiedniu z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Po pierwszej kwarcie

biało-czerwoni wygrywają 24 do 16. Nasi są pewni awansu, ale nadal muszą walczyć o utrzymanie pierwszego miejsca, żeby trafić na łatwiejszego rywala. Na piłkarskim mundialu ostatnie mecze 1:16, pierwsze z nich o 20:00 to starcie Australii z Egiptem.

0: Są wakacje, to jest akcja w RMF Max. Jazzy i Spritz za nami z numerem Candy Night, a nasza ekipa Natalia i Michał na krakowskich Błoniach dzisiaj łapią ludzi i poruszają wybitnie trudne tematy.
1: Jest z nimi już Tymon, także przekazujemy wam Tymona, przekazujemy wam głos. Co ten Tymon w ogóle robi?
2: Tymon, pytanie do ciebie. Co teraz robisz w Krakowie? Na jakim jesteś etapie życia? Może tak.
3: Teraz mam wakacje i ogólnie lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić tutaj po Krakowie.
4: Zaczęła nam się w związku z tym też fascynująca dyskusja o najlepszej rybie. Tymon.
3: Moim zdaniem jest okoń, bo jest piękny po prostu, jakby ma paski, jest ładną rybą, tak to można.
2: No właśnie, gdybyście się zastanawiali, jaka ryba jest najlepsza, to już nie jakieś szczupaki, karasie, nie. Okoń jest absolutnie top. Ale zaczęliśmy w ogóle rozmowę od czegoś innego, bo Michał narysował tutaj taki dosyć kontrowersyjny znak. Ludzie się zatrzymują i zadają różne dziwne pytania.
4: Bo napisałem, że Bóg jest fuj. Dyskutujmy. Zapraszam ludzi do dyskusji. Czekam, aż zostanę przekonany, że jest inaczej.
2: Ale zanim
4: bo może
2: to się
4: ktoś
2: wydarzy,
4: da radę.
2: Mamy tutaj Tymona, którego zapytaliśmy, co sądzi o Bobie. I właśnie, Tymon, Bób, co sądzisz? Dobry, niedobry?
3: Nigdy nie jadłem, nie mam opinii swojej, ale chętnie spróbuję.
5: Ludzie.
4: No i Tymon pogodził Polaków. No ja tam usłyszałem taki absolutne westchnienie,
2: przerażenie.
4: Boryny. Jak można było nigdy w życiu Bobu nie jeść? No można było.
2: Ale słuchajcie,
0: przekażcie Tymonowi, że go po prostu ominęło tyle pysznych wieczorów. Tyle dobrego.
2: Albo nie pysznych wieczorów, to już boryna nie bądź
4: nie warto próbować.
2: My mamy propozycję. Niech słuchacze RMF Max podrzucają propozycje, argumenty. Bób dobry czy niedobry, to się najbardziej chyba właśnie Tymonowi przyda, bo on nie wie, czy warto próbować, czy nie warto.
0: Ja chciałam tylko przypomnieć, że już kiedyś robiliśmy taką debatę w kanale nadawczym i wtedy wyszło 60% około, że Bób super, a około 40%, że Bób nie do końca super. Być może teraz wyniki się zmienią.
4: Unieważnione to było. Tam
5: jak
4: źle policzone głosy były. To komisja już udowodniła
2: tak,
4: dawno.
2: Michał Siwek anuluje, bo przegrywa.
1: Teraz ja muszę tutaj wszystkich zabrać na antenę RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Bób dobry czy niedobry? RMF Max. Czekamy na wasze zgłoszenia.
6: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Szukasz mieszkania w Fordonie? W inwestycji Przyjaciół 2 od Budstol Invest zostały już tylko 4 mieszkania dostępne zarówno w standardzie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Dla inwestorów przygotowaliśmy także lokale z 2 lub 3 niezależnymi strefami mieszkalnymi gotowe do wynajmu. Idealna propozycja do zamieszkania lub pod inwestycje. Więcej informacji budstol-invest.pl lub zadzwoń 797-315-003. Budstol Invest. Przyjaciół 2 w Fordonie. Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
11: I po reklamie.

Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór w Bydgoszczy i w regionie zapowiada się z temperaturą w okolicach 19-20 stopni. W nocy tylko 16, ale to powinna być pogodna noc w Bydgoszczy i opady nie są prognozowane. Jutro u nas 21 na plusie.

0: Za 10 minut siódma, Explosion!
1: Nie ma lepszego piątku, lepszego sobie nie wyobrazicie.
0: Absolutnie.
1: Nie ma co próbować nawet.
0: My jesteśmy tutaj dzisiaj z Filipem w studiu, ale Michał z Natalią są na mieście, na krakowskich Błoniach i tam prowadzą bardzo zażartą dyskusję o bób. To jest walka o bób, która się rozgrywa w sercach naszych słuchaczy i przechodniów.
1: I przy okazji tak samo wy się do tego przyłączacie, czyli wszyscy słuchacze RMF Max i przy okazji tworzymy jedną wielką ekipę, która myśli o bobie na przykład takie rzeczy.
2: Bób tylko i wyłącznie tak, ale nie rozgotowany.
0: O, i ja się tutaj zgadzam w 100%.
1: Ja
0: bób
1: też.
0: Jest wspaniały, sezon jest krótki, trzeba korzystać, trzeba go wyciskać jak cytrynę, ale musi być dobrze ugotowany.
1: Kiedy życie daje ci bób, wyciśnij z niego lemoniadę. I teraz przekazujemy mikrofon do Natalii oraz do Michała. Słuchajcie, jak tam u was sytuacja na Błoniach?
3: Przepraszam, zbiliście mnie troszeczkę z tropu. Jaka lemoniada z bobu? Czy wy jesteście normalni?
1: Czego
3: wy się nawdychaliście?
1: Nie pytaj, zrób.
3: Ile nas nie ma, a wy macie jakieś dziwne pomysły?
1: Nie pytaj, zrób tylko.
3: Nie zrobię tego, bo ja nie lubię bobu.
4: W ramach naszej... Właśnie, Natalia nie lubi bobu, ja też nie lubię bobu, dlatego właśnie prowokujemy ludzi z napisem bób jest fuj, dyskutujmy. I w ramach naszej akcji, czy chciałby pan porozmawiać o bobu, złapaliśmy Kacper. Dzień dobry, Kacper.
5: Cześć, witam. Porozmawiajmy zatem o bobie.
4: Porozmawiajmy o bobie. W ogóle Kacper postanowił potrenować, bo za chwilę obroni pracę magisterską czy licencjacką? Licencjacką i chce poćwiczyć przekonywanie ludzi do rzeczy. Więc Kacper, przekonaj nas, że bób nie jest twój.
5: Ale jeszcze o tym nie dyskutowaliśmy. Musielibyśmy sobie przypomnieć, jak smakuje bób. Niestety nie posiadacie tutaj bobu, dlatego...
3: Tak, to jest nasz ogromny błąd, że nie mamy bobu ze sobą, a pytamy ludzi o bób. To jest kardynalny błąd.
5: Troszeczkę tak.
3: Troszeczkę
5: dlatego
3: tak.
5: Jakbyście bronili pracę licencjacką, już piątki by nie było niestety.
3: Ale może na czwórkę wyciągniemy, mamy nadzieję.
5: Zobaczymy.
3: Dobra, to co z tym bobem? Jadłeś w życiu bob?
5: Jadłem.
3: Okej, okay, super.
5: Jadłem.
3: Punkt dla ciebie.
5: Było dwa razy. Ponoć lepiej niż poprzednik, bo poprzednik tam nie kosztował nawet.
3: Tak,
5: ale...
3: tak.
5: No, o bobie mam takie zdanie. Kiedyś, jak byłem mały, to go spróbowałem, no i smakował w sumie jak groszek. Ale teraz, jakiś czas temu, tam w zeszłym sezonie bobowym, próbowałem bób w zeszłym sezonie bobowym, no i był taki całkiem nie najgorszy, dlatego zdziwiłem się waszym statementem, dlaczego tak bobu nie lubicie. Kiedy w ogóle ostatnio próbowaliście bób?
3: No my ewidentnie jedliśmy ten najgorszy bób, tak mi się coś wydaje.
0: I chyba takie jest, słuchajcie, rozwiązanie tej zagadki. Po prostu bób trzeba zjeść dobry i wtedy się go lubi, a jak się zje zły, to się go nie lubi.
3: Czyli mamy remis w takim razie?
4: Tym, że bób jest tylko zły i właśnie to jest cały problem.
1: Dopóki nie jest to bob budowniczy.
4: Nie, bob budowniczy super. Bob leiści też. Natomiast bób do jedzenia nie.
0: No cóż, możemy się pięknie różnić, słuchajcie.
1: Dziękujemy za dyskusję i przy okazji możecie cały czas nagrywać nam głosówki. Co wy myślicie o bobu? Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Tutaj nagrywajcie, czy bób dobry, czy bób niedobry. Po co o tym mówić? Zapytacie. Dlatego, że po prostu lubimy rozmawiać o bobie. Bledka i tańcz teraz.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM. Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro w Bydgoszczy prognozowany jest silniejszy wiatr i dość duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. W niedzielę będzie do 21, ale w Bydgoszczy i w regionie w niedzielę może padać deszcz.
1: Jak tam mobilki po 19:00, to już minuta po 7:00, a my cały czas w kanale nadawczym. Filip i Justyna tutaj w studiu, a Natalia i Michał na mieście.
2: I też nas słyszą i też z nami są, też za chwilę ich usłyszycie, także zostańcie z kanałem nadawczym, żeby dowiedzieć się, co tam w mieście piszczy. I wcale nie trzeba czytać gazet. A my już gramy Talk to You, jest minuta po 19:00 i będziemy z wami jeszcze na pewno przez godzinę.
1: Dobry vibe na piątek, zacznijcie z nami, weekend jest naprawdę ekstra.

0: 9 minut po godzinie 19. U nas jest piątek, więc u nas też jest ogień. Fire, fire. To oczywiście kanał nadawczy i dzisiaj też nie jesteśmy sami w studiu z Justyną, tylko jest z nami Michał Siwek oraz Natalia Kawałek, którzy łapią ludzi.
1: Łapią ludzi.
0: Ja nie wiem, czy to można tak robić.
1: Kalko, jesteście tam? Jak tam u was?
2: Jestem, łapiemy ludzi. Był z nami dzisiaj wędkarz, jeden rozmawiał o Bobie, on łapał ryby, a my łapiemy ludzi. Poczekajcie, bo...
0: To jest szalony kanał nadawczy.
2: Przepraszam, bo ja chciałem zapytać... Przepraszam, dokąd pani biegnie? A czemu, po co tak biegać? Ludzie normalnie nie biegają, przed kim pani ucieka?
3: Nie, chcę żyć jakościowo po prostu i korzystam z możliwości.
2: Okej. Ale pani strasznie szybko biegnie, poczekajcie, bo ja tutaj biegnę z całym studiem ze sobą. A pani biega dużo?
3: 10 km dziennie.
2: A zawsze tu po błoniach?
3: Zawsze tutaj.
2: Nie no, to jest super miejscówka, jeszcze dzisiaj przy tym zachodzie słońca ekstra, nie?
3: Tak jest.
2: A ile już ma pani na liczniku?
3: Mam dopiero 5 km.
2: A jakim tempem biegniemy? Dobra.
0: Za szybkim.
1: Zostaw
2: jakim
1: Michał,
2: jakim tempem biegniemy?
3: Nie sprawdzam. Godzina robi 10 km.
2: Dobra, bo ja już nie daję rady. Jak pani ma na imię?
3: Ewelina.
2: No to szerokiej drogi, ja już nie daję rady. Boże, jedyny ludzie.
1: Michał, jesteśmy z ciebie mega dumni, naprawdę. Wspaniale sobie poradziłeś.
0: Ty, ale... zegarek ci pokazał jakieś tętno, czy ty nie żyjesz już? Co ty robisz?
2: Zegarek wezwał karetkę.
0: Tak myślałem.
1: Zegarek wezwał karetkę, no dobra.

0: Ray w RMF Max cały czas szuka męża i my też się zastanawiamy, where the hell są Natalia są? I Michał, gdzie oni są?
1: Halo, jesteście? Gdzie wy jesteście w ogóle?
2: Jesteśmy, spacerujemy, wyglądamy jak ludzka ośmiornica z tymi wszystkimi kablami, ale mamy nadzieję, że uda nam się zadać ważne pytanie.
3: Łap tego pana, bo jest ważne pytanie.
2: Przepraszam, mamy jedno krótkie pytanie. Pan nie chce z nami rozmawiać.
3: Nieelegancko potraktował.
2: Zrobiło mi się teraz przykro.
3: Przepraszamy bardzo, bo mamy bardzo ważne pytanie. Jako radio jesteśmy tutaj z RMF Max. Jak pana zdaniem brzmi lato? Można onomatopeicznie.
4: Onomatopeicznie? Dobrze brzmi.
2: Dobrze brzmi lato.
3: Jakby pan mógł tak zaprezentować dźwięk lata, który tak się panu na przykład kojarzy?
4: Nie bardzo.
3: Nie bardzo się panu kojarzy.
2: Bo lato po prostu dobrze brzmi. Bardzo panu dziękujemy. Mamy smyczkę w zamian.
3: A jakby pan włączył RMF Max, to naszym zdaniem właśnie tak brzmi lato, więc zapraszamy serdecznie.
2: Czekaj, tutaj biegnie człowiek.
3: Tu biegnie człowiek.
1: Łapcie go.
2: Nie chcę z nami rozmawiać, aż komuś wypadło tutaj. Piciu wypadło. My chyba strasznie wyglądamy.
0: Nie, na pewno nie wyglądacie strasznie, kochani.
2: Czekaj, jest dziewczyna, która ewidentnie wygląda, jakby jechała na wakacje. Chodź do niej.
3: Dobra, idziemy.
2: Chodź, spróbujemy ją napaść.
1: Łapcie
2: ją. Nie napaść, będziemy bardzo mili. Albo nie.
3: A pani ma taki słomiany kapelusik, taki
2: Dzień
3: bardzo
2: dobry.
3: Elegancki.
2: Mamy jedno króciutkie pytanie. Jak pani zdaniem brzmi lato?
5: Wesoło.
2: A gdyby pani miała naśladować jakoś lato, to jaki dźwięk taki konkretny się pani kojarzy z latem?
3: Może latające pszczółki gdzieś dookoła, niedźwiedź atakujący.
5: A, w sensie mam powiedzieć, a nie zaintonować.
3: A jak pani ma na imię?
5: Ewa.
3: Ewa. Pani Ewo, bo to na żywo idzie.
5: Szumem morza mi się kojarzy zdecydowanie.
0: O, to miło brzmi, kochani. Dzięki.
2: No to tak brzmi lato, bardzo dziękujemy.
1: Nie powiem, co mi się zachciało.
3: Dobrych wakacji, bo widzimy, że pani się wezwa lizeczką.
2: Właśnie, to na wakacje czy z wakacji? O, dzięki. To dla ciebie.
3: A, pani wraca z wakacji, dlatego pani tak mniej chętna pewnie do naśladowania.
2: A gdzie pani była
3: lata,
2: na wakacjach?
5: We Włoszech, na Sycylii.
3: Tak
2: jakie tam
3: wygląda?
2: Są dźwięki wakacyjne?
1: No dlatego właśnie się kojarzę z morzem oczywiście.
2: Tak jest.
3: Ciao, bella.
2: To włączcie tam.
5: Molto bene, grazie.
2: Pięknie.
5: Bella ragazza.
2: Włączcie tam. To brzmi lato we Włoszech, kochani.
0: Włączcie tam pani RMF Max w tym momencie, bo za chwilę Calvin Harris i Summer na naszej antenie, więc lato jest tutaj.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: I imagine about summer.

0: I to jest ekipa J-Lo i Pitbull w RMF Max. Polska ekipa koszykarzy tymczasem daje z siebie wszystko, ale o tym więcej Krzysiu Chwaliński w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: Mamy same dobre wiadomości tym razem. Polscy koszykarze grają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni niepokonani dotąd w grupie F. Dziś również grają świetnie. No i w Wiedniu bardzo wyraźnie wygrywają z Austrią. W trzeciej kwarcie mamy 76-55. Polacy awans mają już w kieszeni, ale grają o pierwsze miejsce w grupie. Są już bardzo blisko tego celu. W poniedziałek w Krakowie zagrają w Holandię. A teraz Londyn. Hubert Hurkacz stoczył długi bój o czwartą rundę Wimbledonu. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Hurkacz spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych. A za pół godziny, nawet niecałe, pierwszy z ostatnich trzech meczów 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Australia zagra z Egiptem. Obie reprezentacje mają szansę wygrać pierwszy mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Kolejny mistrzowski flesz sportowy za niespełna pół godziny.

0: 19.39, kochani, jest na zegarach.
1: To był kogucik ogłaszający godzinę, która teraz jest?
0: Ty, ale to zostaw godzinę. Ty sprawdzałaś pogodę w ogóle?
1: Na weekend?
0: No, na weekend.
1: Wiesz, że nie?
0: Nie?
1: Nie wiem, jak się spakować teraz.
0: Znaczy, ja wiem, ile na pewno parmajtek zabrać trzeba na 3-dniowy
1: wyjazd. O, jedną więcej.
0: Ale jaka będzie pogoda? Przekonajcie się z RMF Max. Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: I po reklamie.

Bydgoszcz 106.1 FM. Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro w Bydgoszczy prognozowany jest silniejszy wiatr i dość duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. W niedzielę będzie do 21, ale w Bydgoszczy i w regionie w niedzielę może padać deszcz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Chcemy więcej! Chcemy więcej! Fuka i Liwka to chce więcej na 4 minuty przed godziną 20. Chcieliście więcej, to macie. Jest Michał.
1: Więcej kanału nadawczego w kanale nadawczym!
0: A wrócili!
1: No i jak tam było? Fajnie to w ciepłym studiu, co?
2: Znaczy tutaj nie ma w studiu słonka, tam było słonko, później słonko zaszło i wiało.
3: Ale tutaj są nasze słonka, tu jest Filip i Justyna.
2: A my mieliśmy słonka w postaci słuchaczy. Co prawda większość z Gdańska, ale to też jest okej. Pozdrawiamy
3: tak,
2: Gdańsk.
3: Ja cały
2: Gdańsk,
3: czas
2: jesteście super.
3: Nie mogę ustabilizować tętna po bieganiu z panią Ezeriną.
2: Myślałam, że tętna bobu.
0: Dużo się działo dzisiaj w kanale nadawczym. To wszystko będziecie mogli oglądać na naszych mediach społecznościowych, bo to wszystko będzie na naszym Instagramie. Już teraz obserwujcie koniecznie, żeby zobaczyć, jak Siwek biega.
2: A ładnie biegał.
3: Ale chcemy, żebyście nam towarzyszyli tego lata, bo my właśnie w takie miejscówki będziemy jeździć i będziemy wam towarzyszyć w tych pięknych letnich aktywnościach.
1: A tymczasem pięknego piątku, pięknego weekendu wam życzymy, całą ekipą. Justyna Borycka,
0: Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek
3: i Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś.
2: Pa!
0: Posłuchajcie jeszcze, gdzie się można pobawić na mieście.
4: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco. Nie tylko ze względu na pogodę, ale też na liczbę atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. Na początek piątkowy wieczór, bo klub AWA 3.0 zaprasza na imprezę Back to 90s i to będzie noc dedykowana fanom nieśmiertelnych przebojów minionych dekad. Na parterze klubu będzie można przenieść się w czasie do imprezowego klimatu lat 90. i 2000. Za scenami stanie DJ Christo, znany z tego, że parkiet pustoszeje dopiero po 4 nad ranem. Start imprezy o 22. A jeśli komuś marzy się chwila relaksu i zadbanie o zdrowie pod gołym niebem, to nie możecie przegapić tegorocznej 8. już edycji jogi na trawie. Przez całe wakacje, raz w tygodniu, mieszkańcy Bydgoszczy mogą ćwiczyć jogę w plenerze w parku Jana Kochanowskiego i zajęcia startują o godzinie 11 w sobotę. Na miłośników klubowej elegancji czeka wyjątkowy piątkowy wieczór w Grey Clubie i to impreza pod hasłem Slow Lover. To propozycja dla tych, którzy wolą noc, gdzie rządzi atmosfera, wyrafinowany klimat i starannie dobrana muzyka, za którą odpowiada Mario DJ.
5: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Biedronka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni dosłownie kilka minut temu pokonali na wyjeździe w Wiedniu Austrię 123-77. W poniedziałek Polacy w Krakowie zmierzą się z Holandią. Nieco wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Tomiego Pola i awansował do czwartej rundy tenisowego Wimbledonu. Zacięty czterosetowy mecz trwał ponad 3 godziny. Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. Na piłkarskim mundialu zaczęło się właśnie pierwsze z trzech ostatnich spotkań 1/16 finału na stadionie Warrington w stanie Texas. Australia gra z Egiptem.
5: No to już tak oficjalnie odpalamy piątkowy wieczór w RMF Max. Piotrek Świderski z tej strony. Cześć, siemanko, witajcie po 20. Tutaj wakacyjna lista Hobbens Extra. Kto na starcie weekendu będzie najlepszy? Po podliczeniu wszystkich waszych głosów dowiemy się za niespełna godzinę, a zestawienie otwierają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Dziś na miejscu 10.
3: RMF Max. 10. Numer 10.

0: What a Life i DJ Fisher, który jeszcze czeka na swój debiut na liście Hot Bands. Być może już jutro po 17 usłyszymy go w najlepszej 30. Dzisiaj na starcie drugiego wakacyjnego weekendu jeszcze w propozycjach. Przypominamy, że głosować możecie na rmfmax.pl. A teraz lecimy dalej z najlepszą dychą. Na 9 w piątek wylądował Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku. RMF Max.
1: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

To naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. To piątkowa ósemka na liście Hot Bands. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję być na koncercie Boba Sinclaira, to chowajcie lepiej telefony do kieszeni. Bardzo nie lubi, gdy podczas jego DJ setów ludzie zamiast tańczyć, stoją jak zamurowani i nagrywają. A propos nagrywania, teraz w Maxie taneczny viral z TikToka, DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. Kto zna układ, może jak najbardziej tańczyć i głosować pod rmfmax.pl.

0: Są z nami od niespełna dwóch tygodni, ale już zdążyli zrobić sporo zamieszania na naszej maksowej playce. To Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Dzisiejsze miejsce siódme listy Hot Bands Extra. Zaraz sprawdzamy, kto przy piątku wylądował na szóstym, a później gramy nówkę sztukę od ekipy Clean Bandit. I don't wanna hurt you. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom, a to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom.

0: kontrolę.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Ekipa z Londynu nie przestaje zaskakiwać muzycznie. To Clean Bandit w nowym i bardzo świeżym utworze I Don't Wanna Hurt You. Jak na razie jeszcze poczekania listy Hot Bands. Jeśli daliście się wciągnąć do ich elektronicznego świata, to wiecie co robić. rmfmax.pl. Chwilę wcześniej grały modelki z singlem Lubię Cię jak lato i w drugi piątek wakacji z 26 wskoczyły na miejsce 6. Takie powroty to się szanuje. A teraz słuchajcie duet, który w tym tygodniu miał jedynkę na liście Hot Bands Extra. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. To oni otwierają dziś pierwszą piątkę naszego zestawienia. 5.

Wilson i Ethan Kot jeszcze będą musieli chwilę poczekać na swój pierwszy raz na liście Hot Bands w RMF Max, ale myślę, że prędzej czy później im się to uda. W końcu taki fajny afrobitowy vibe i przyjemny wokal zasługuje na trochę waszych głosów. rmfmax.pl. A na które miejsce zasłużył dzisiaj Eben? Jego Hollow na starcie weekendu otwiera pierwszą trójkę na liście Hot Bands. RMF Max 3, numer 3.

To numer z cyklu Gdzieś to już słyszałem. Nowość tego tygodnia na antenie RMF Max. Switch Disco Voices na samplu z legendarnego remiksu ATB It's a Fine Day dla Miss Jane. Kto pamięta? Ja osobiście bardzo lubię takie odświeżenia, ale wy chyba też, bo dziś na miejscu pierwszym nagranie, które również taki sample z przeszłości w sobie posiada. Ale zanim powiem wam, o które nagranie konkretnie mi chodzi, przypomnę, że na miejscu trzecim dziś wylądował Eben z Magicznym Hollow, na drugim afrohouse'owe Sorry Papi od Topika i Becky G, a na miejsce pierwsze wracają nasi rodacy Andy Daz i Harris, Zok Zok Zokaria, najlepsza w drugi wakacyjny piątek. One. One. One. One. One. One.

0: Zokaria, Odendigo, Dasta i Harisa na samym szczycie listy Hot Bands w piątek. Bądźcie blisko RMF Max, bo zaraz ruszamy z wakacyjnym, zmiksowanym Max Party. Jeszcze dużo dobrej muzy przed nami, a teraz podrzucimy wam kilka fajnych opcji na weekendowe wypady z ekipą.
1: Weekend jest już rozpoczęty i mam nadzieję, że w piątkowy wieczór są już jakieś ciekawe opcje w zanadrzu. Jeśli jeszcze nic nie macie albo macie jakieś puste okienka w kalendarzu, to ja podrzucę wam kilka miejscówek w Tour de Club RMF Max. Sopran z tej strony i posłuchajcie, co dla was przygotowałem. A miłośnicy rapu i dobrych brzmień mogą już rezerwować sobotni wieczór. To właśnie wtedy na plenerowej scenie Fabryki Lloyda pojawi się Avi, jeden z najciekawszych polskich raperów ostatnich lat. Artysta zaprezentuje swoje największe hity. Na pewno nie zabraknie mocnych tekstów i energetycznych bitów. Wieczór startuje o godzinie 18, a Avi wjedzie na scenę punktu o 20.30. Jeśli szukacie czegoś na spokojniejszy poranek, to już w niedzielę rano warto wpaść na Frymark Bydgoski. To cykliczny jarmark, który co tydzień przyciąga fanów naturalnych, ekologicznych produktów oraz rękodzieła. A dla tych, którzy nie potrafią usiedzieć na miejscu i kochają koncerty grane na żywo, mam kolejną perełkę, bo Orkester Maskinen, wyjątkowy kolektyw muzyczny, znów zagra w Bydgoszczy. W El Jazzie wydarzy się muzyczna magia z pogranicza jazzu, soulu i energetycznych brzmień bałkańskich. A to jedna z wielu propozycji, jakie mam dla was i mam nadzieję, że coś z tego wybierzecie. Dobrze się bawcie. Cześć!
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Summer. Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, dobry wieczór. Na stadionie Arlington w stanie Texas Australia gra z Egiptem i od 13 minuty po pięknym strzale Oshora głową przegrywa 0-1. Za minut kilka rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Równo o północy mecz Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, o 3:30 Kolumbia zagra z Ganą. Teraz tenis. Hubert Hurkacz po czteresetowym ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał amerykańskiego tenisistę Tomiego Pola i awansował do czwartej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Zdecydowanie wiedziałem, że to będzie duże wyzwanie, tym bardziej, że Tommy świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że to będzie bitwa. Tym bardziej więc się cieszę, że awansowałem. Hurkacz kolejny mecz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem.

0: już poznaje ręka wysoko w górę, tak dokładnie, to włoski DJ Mauro Picotto i jego już legendarne Komodo w RMF Max. Pamiętacie, co robiliście w roku 2000? Być może właśnie szaleliście na dyskotekach do tego hitu.
1: Hity na Maxa.
0: A tych nieco starszych i nowszych hitów na pewno w piątkowym Max Party nie zabraknie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, dobry wieczór już w duecie. A żeby wam to udowodnić, teraz zagramy wam premierowo nowy numer od Davida Guetty i Johna Martina, Human.
2: And now, ladies and gentlemen,
3: premiera w RMF Max.

0: Ten duet doskonale wie, jak rozbujać każde towarzystwo. Apatę, Rose i Bruno Mars na antenie RMF Max. Tak energicznie kończymy drugi set w piątkowym Max Party, a kolejne przed nami. Co tam teraz mamy na dekach? Na pewno Justin Bieber i Nicki Minaj z wiralowym Beauty and the Beat, ale też polecimy z klasykiem od Erika Prydza, Piano. Taka petarda już za moment w Maxie, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

Nawet jeśli nie jesteś aktualnie na plaży, to przy tym numerze można się na nią bardzo, ale to bardzo szybko przenieść. Zapowiadany wcześniej Eric Prince, jego nieśmiertelne, chaosowe piano w RMF Max. Takimi właśnie brzmieniami rozkręcamy piątkowy balet w Max Party. No i mogę was zapewnić, że mamy tego zdecydowanie więcej. Teraz bracia Vinay i Vamero, Rise Up.

na wasze szczęście nie słyszeliście, jak przed momentem tutaj w studiu w duecie śpiewałem sobie z Lady Gagą. Alejandro, czyli jeden z najbardziej ikonicznych numerów wszechczasów w takim delikatnym remiksie w RMF Max. A teraz słuchajcie, numer, który za parę lat może też uzyskać takie miano, miano ikonicznego. Sad Girls, czyli najnowsza współpraca Davida Getty i Bebe Rexy w Maxie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra w RMF Max. No, nareszcie ta kultowa trasa koncertowa wystartowała. W miniony weekend miała miejsce wielka inauguracja w Żywcu, a w kolejny 10 i 11 lipca męskie granie zawita do stolicy Wielkopolski, do Poznania. Ale nie wybiegajmy za daleko w przyszłość i sprawdźmy, co dziś, jutro i w niedzielę można robić na mieście. RMF Max.
2: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco. Nie tylko ze względu na pogodę, ale też na liczbę atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. Na początek piątkowy wieczór, bo klub AWA 3.0 zaprasza na imprezę Back to 90s i to będzie noc dedykowana fanom nieśmiertelnych przebojów minionych dekad. Na parterze klubu będzie można przenieść się w czasie do imprezowego klimatu lat 90. i 2000. Za scenami stanie DJ Christo, znany z tego, że parkiet pustoszeje dopiero po 4 nad ranem. Start o 22. A jeśli komuś marzy się chwila relaksu i zadbanie o zdrowie pod gołym niebem, to nie możecie przegapić tegorocznej 8 już edycji jogi na trawie. Przez całe wakacje, raz w tygodniu, mieszkańcy Bydgoszczy mogą ćwiczyć jogę w plenerze w parku Jana Kochanowskiego i zajęcia startują o godzinie 11 w sobotę. Na miłośników klubowej elegancji czeka wyjątkowy piątkowy wieczór w Glej Klubie i to impreza pod hasłem Slow Lover. To propozycja dla tych, którzy wolą noc, gdzie rządzi atmosfera, wyrafinowany klimat i starannie dobrana muzyka, za którą odpowiada Mario DJ.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Intoxicated, Martin Solveig i GTA, Good Times Ahead, duet producencki z Miami w RMF Max. A po tej stronie również duet Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Dobry wieczór już po 22. O tej godzinie piątek to dopiero się rozkręca. W takim składzie polecamy się aż do północy w trwający jeszcze dzień cioci i wujka. Złożyliście życzenia? No to teraz specjalnie dla wszystkich naszych kochanych cioć i wujków mamy w RMF Max premierę od Madonny i Martina Garrixa. Bizarre.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

Wsiadajcie, wsiadajcie, tylko zapnijcie pasy. Zapraszamy do naszego maksowego wehikułu czasu. To ekipa Silver, która 20 lat temu postanowiła zrobić taki klubowy cover słynnego hitu szwedzkiej grupy ABBA. Lay all your love on me. Silver, która 20 lat temu postanowiła zrobić taki klubowy cover słynnego hitu szwedzkiej grupy ABBA. Lay

Co to był za sztosik? Morant i Angels ciągle głęboko w naszych muzycznych sercach. Szczególnie w sercach millennialsów. Kolejny powrót do przeszłości w piątkowym Max Party w RMF Max. No i na pewno też nie ostatni. Następny set rozpocznie Smolasty, a później między innymi wkręcamy z rapmixem Explosion od duetu Calvi i Remy. Dajcie już o dwa ząbki głośniej, bo pod takiego bangera trzeba przygotować dobrze głośniki. Duże oczy teraz w Maxie i Smolasty.

Kto tego wieczoru nie mógł wyskoczyć na parkiet do klubu, to może teraz potupać nóżką przy RMF Max. Calvi Remy Explosion w Max Party. Klasyczek stworzony przez polski duet producencki, z którego powinniśmy być naprawdę turbo dumni, bo słuchajcie, ten beat i wokal doskonale znają również poza granicami naszego kraju. A gdybyście mieli ochotę na taki szybki wypad do Czech, to jeszcze dziś i jutro w czeskiej Ostrawie, tuż za granicą, trwa festiwal Beats for Love. Na miejscu możecie łapać naszą ekipę i cykać fotki na Insta w specjalnej maxowej strefie. Dziś na scenie głównej festiwalu Beats for Love headlinerem jest Dimitri Vegas, a jutro Alesso i Charlotte de Vite. A tymczasem taki polsko-czeski duet Trips i Mikolas w numerze Hard to be Humble otworzy kolejny set w piątkowym Max Party. Yeah.

0: Błysk, czyli numer z przesłaniem pod jutrzejsze sobotnie sprzątanie. Dawid Podsiadło w RMF Max. Na zegarach za chwilę już 23, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. Do północy gramy i miksujemy wam same najlepsze imprezowe hity na maksa. Na dekach już m.in. duet Another ze swoim Talk to You. Wkręcimy również najczęściej szazamowany numer w kraju, czyli Moving to the Sun od Jugela. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix, zaraz do was wracamy. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Taki mały ja, taki wielki świat, to oczywiście KUKE 2115 w RMF Max. A już jutro w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa zagra inny raper z tego składu. White 2115 pojawi się na tamtejszej scenie. Bilety mogliście zgadnąć na naszej antenie w tym tygodniu. Może wam się udało, no i już nie możecie się doczekać. Natomiast gdyby ktoś bardzo chciał, ale niestety nie był w stanie jutro pojawić się w strefie 57, to spoko, jak zwykle wszystko zrelacjonujemy wam na naszym Instagramie. A teraz mój i Rafmixa aktualny numer 1. Axwell ze Swedish House Mafii i Bon postanowili zrobić bangera, który bankowo będzie grany na każdym EDM-owym festiwalu w tym roku. Posłuchajcie Whatever Turns You On w RMF.

jest prawdziwy fenomen. Hicior, który do tej pory porywa parkiety Danza Kuduro, Dono Marii Lucenzo, za nami w RMF Max. Tak specjalnie z pozdrowieniami dla tych, co tańczą gdzieś na urlopach. Pamiętajcie, że Maxa możecie zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będziecie mieć dostęp do neta. Aplikacja RMF Max albo strona rmfon.pl. Tam również nas złapiecie, nie tylko na falach FM. No to co, nie zwalniamy i tańczymy dalej. Teraz z Wiktorem Waligurą i jego 4 pory roku rozkręcam kolejny set w piątkowym Max Party. A za chwilę domiksujemy do tego wszystkiego jeszcze numer od Subfocusa i Baby Close On and On. Będzie też Britney Spears ze swoim legendarnym już Toxic. Bądźcie blisko RMF Max.

Dzisiaj mieszamy dla każdego coś dobrego, ale w końcu to piątkowe Max Party. Tutaj naprawdę dzieją się muzyczne cuda. Begin i zespół Madcon w RMF Max. To ich chyba największy hit, który jest w rzeczywistości coverem utworu zespołu The Four Seasons z końcówki lat 60. A całkiem niedawno za ten numer brała się również ekipa Måneskin i zrobili z niego taką mocną rockową wersję. Na pewno kojarzycie, o którą wersję mi chodzi. No i co? Ciągle nie wiadomo, czy jest szansa na reaktywację tego zespołu, czy Måneskin wróci. Podobno w tym roku mieli coś koncertować, ale jak na razie cisza. Nikt nic nie wie. To w takim razie teraz, żeby nie było tej ciszy, hałas zrobi Shimza, jego afro-house'owe Fire Fire.

Boogie Tonight od Booty Love w RMF Max. Kolejna muzyczna perełka tego wieczoru w Max Party. Z zaproszeniem na kolejny event w ramach Lata na Maxa. Już za dwa tygodnie, 17 i 18 lipca, będziemy w Gogolinie, województwo opolskie. A razem z nami m.in. ekipa Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzesiek Chyży i Fausti. A później jeszcze pojawimy się w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Szczegóły całej trasy możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. No a teraz obczajcie nowego bangera od Lumixa, Self Aware w Maxie.

To może być jeden z większych hitów tego lata. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w RMF Max. Takie piątkowe tyry, tyry, tyry dla tych, co jutro mają już nastawione zegarki na godzinę 17. 30 najlepszych hitów na sobotniej liście Hot Bands. Jutro od 17 przypominam i zapraszam. Jeszcze możecie głosować na swoich ulubieńców pod rmfmax.pl. A tymczasem my już się zawijamy. Piotrek Świderski, DJ Raf Mix. Wielkie dzięki za piątkowe wydanie Max Party. Trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu i do usłyszenia. Siemano, cześć!

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić toast na koniec.

dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.